0: to morfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Dziś przesłuchanie zatrzymanego w sprawie zabójstwa taksówkarza, tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją i jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną wszczęte z urzędu.
1: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
0: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany, aż do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. W prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca i jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
2: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
3: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
4: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
5: Inna perspektywa.
4: Tak.
6: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
0: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Węska. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają dziś rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości.

0: Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
1: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
0: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
2: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
0: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec jeszcze sport. Tenisista Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Czertochen-Bosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Burza dziś miejscami na północy i północnym wschodzie, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz. Do tego chmury i słońce na zmianę, a na termometrach maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
3: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cztery many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Nad Jeziorem Białym czynny jest ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Inwalidów. Informowano czytelników Sztandaru Ludu w numerze z 6 lipca 1971 roku i wyliczano. Znajdowało się w nim ponad 40 domków o pokojach dwuosobowych, skanalizowanych, postawionych w ładnie zagospodarowanym terenie. Ośrodek dysponował też sprzętem pływającym, m.in. 10 kajakami, 2 bączkami i 1 żaglówką typu Omega. Wieczorem wyświetlane były filmy, można też było obejrzeć program telewizyjny. Od czerwca do września 1971 roku miało wypoczywać tam na 6 kolejnych turnusach blisko 600 pracowników Spółdzielni Pracy Inwalidów i ich rodzin.
1: Często prezentujemy materiały dotyczące Jeziora Białego, które w tym czasie wyrastało na takie główne miejsce organizacji wypoczynku. No i między innymi jakimś elementem tych działań było tworzenie ośrodków wypoczynkowych różnorodnych instytucji. Tutaj mam przed sobą taki informator, co prawda z lat 80., ale trzeba przyznać, że zestaw ponad 70 instytucji, które tutaj posiadały obiekty, no jest rzeczywiście dosyć charakterystyczne. Nie tylko były to przedsiębiorstwa z Chełma i instytucje z Chełma, ale również lubelskie, oczywiście włodawskie, zamojskie, a nawet warszawskie. Prokuratura Generalna na przykład miała ośrodek nad Jeziorem Białym. Przede wszystkim były to oczywiście zakłady przemysłowe, różnorodne spółdzielnie. Agromet w Chełmie na przykład też posiadał swój ośrodek, czy zespół szkół mechaniczno-elektrycznych w Chełmie. No oczywiście te ośrodki funkcjonowały do końca lat 80. po przemianach w Polsce. Najczęściej uległy prywatyzacji i teraz to już oczywiście wygląda zupełnie inaczej. No i rzeczywiście jednym z takich ośrodków był ośrodek Spółdzielni Inwalidów w Chełmie, dosyć aktywnej w mieście, bo prowadzącej różnorodne zakłady, no i również posiadającej, dosyć ciekawa to jest kwestia, posiadającej ośrodek wypoczynkowy nad Jeziorem Białym, tak nawias mówiąc, niedaleko wjazdu od szosy włodawskiej, czyli tak w południowej części tego obrzeża Jeziora Białego. Był to niewielki obszar, z tekstu zresztą wynika, że niewielki teren, ale rzeczywiście zagospodarowany obecnie też oczywiście po przekształceniach jest w innym posiadaniu. No właśnie mamy taki dosyć szczegółowy opis tego obiektu, jak również prezentację kierownika obiektu, co tam rzeczywiście powstawało w tym czasie. Głównie oczywiście przebywali tutaj członkowie spółdzielni inwalidów wraz z rodzinami i rzeczywiście w tym czasie ten odpoczynek nad jeziorem się odbywał, a Jezioro Białe rzeczywiście było w tym momencie niezwykle popularnym.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
4: Bonton Radio 104,7.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś zabieram was w podróż do roku 2003. Wyobraźcie sobie autostradę nocą, światła, miasta odbijające się w szybie i ten hipnotyzujący rytm, który sprawiał, że czas na chwilę zwalniał. Przed nami jeden z najbardziej nastrojowych duetów w historii elektroniki. Schiller i Peter Heppner w utworze Lieben, I Feel You.

Wszystko zaczęło się od wizjonera Christophera von Dalena, który stworzył projekt Schiller. Chciał on tworzyć muzykę, która jest jak film, pełna obrazów i emocji. Do swojego trzeciego albumu zatytułowanego Leben, czyli po prostu życie, potrzebował głosu, który nie tylko zaśpiewa, ale opowie historię. Wybór padł na Petera Hoepnera z kultowej grupy Wolfsheim. Hoepner miał już wtedy status legendy dzięki swojemu charakterystycznemu, głębokiemu barytonowi. Kiedy panowie weszli do studia, stało się jasne, że powstaje coś, co wykracza poza ramy zwykłego transu czy popu. Perfekcjonizm do bólu. Christopher von Dalen słynie z tego, że nad jednym dźwiękiem potrafi spędzić długie tygodnie. W I Feel You zależało mu na uzyskaniu efektu oddechu. Jeśli wsłuchacie się bardzo uważnie, usłyszycie w tle subtelne dźwięki natury i szumy, które mają imitować tętno życia. W Polsce ten utwór był gigantycznym hitem. W 2003 i 2004 roku nie było rozgłośni radiowej, która nie grałaby Schillera. Polacy pokochali ten utwór za jego melancholię, która idealnie trafia w naszą wrażliwość. Klip do tego numeru kręcono w pięknych, otwartych przestrzeniach, co miało symbolizować wolność i poszukiwanie drugiego człowieka. To stało się znakiem rozpoznawczym Schillera. Muzyka idealna do podróży. Choć my znamy głównie wersję angielską, na samym albumie utwór ten pełnił rolę klamry kompozycyjnej. Cała płyta Leben jest uznawana za jedno z najważniejszych dzieł w historii europejskiego ambientu i down tempo. To był utwór, który udowodnił, że muzyka elektroniczna może mieć duszę i być niezwykle elegancka. I z tym nastrojem was zostawiam. Niech ten puls Schillera i hipnotyzujący głos Hoepnera towarzyszą wam przez najbliższe minuty. Pamiętajcie, że dobre utwory się nie starzeją. One po prostu nabierają szlachetności. Zupełnie jak wasze wspomnienia związane z Radiem Bondą. Teraz zamknijcie oczy i po prostu poczujcie ten rytm. Przed nami Schiller i Hoepner i Leben, I Feel You.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Reklama.
13: Bonton Radio. Bonton Radio 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
6: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
7: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
8: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
7: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
8: Zadzwoń 664 775 457
7: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
9: Słuchacie Banton Radio.

0: Jest wstępne porozumienie USA i Iranu. Podpisy w piątek. 6 tysięcy za miesiąc wakacji z wojskiem. Miejsca wciąż są. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą właśnie przedsezonowe kontrole. Agnieszka Trojanowska-Bis. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację potwierdził wiceszef MSZ-u Iranu. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
1: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
0: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
1: I rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
0: Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Ukraina rozpoczyna dziś rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polskich polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. O czym więcej, Tomasz Węsk.
2: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
3: Żadnej drogi na skróty.
2: Tobiasz Bochański z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
4: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
5: Bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
2: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motocykl.

0: Motyw rabunkowy. Chodziło o samochód 75-latka. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
1: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
0: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Straż Graniczna i Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiły grupę zajmującą się przemytem papierosów bez akcyzy. Zatrzymano 7 osób. Śledczy szacują, że przestępcy mogli wprowadzić na rynek nawet 6,5 miliona paczek papierosów o wartości ponad 94 milionów złotych. Zabezpieczono także mienie warte blisko 300 tysięcy. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Chełm pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2025 rok. Nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do rozliczeń finansowych samorządu. Bilans przyjęto 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Komisja wnioskuje do Rady Miasta o udzielenie prezydentowi Chełma absolutorium za ubiegły rok. Powiat chełmski zaprasza do udziału w kolejnej edycji rajdu rowerowego Tour de Powiat Chełmski. Główne wydarzenie odbędzie się 20 czerwca, a dzień wcześniej w Lisznie zaplanowano też turniej sportowy dla uczniów z okolicznych miejscowości. Patronat nad wydarzeniem sprawują Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. Zaproszenie do tego wydarzenia popłynie w pełnym wydaniu lokalnych wiadomości. Do usłyszenia o 7.30.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Taki mamy początek tygodnia. Dziś po południu rozpogodzenia mają pojawić się na południu Polski. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach do 14 stopni na Suwalszczyźnie, do 18 w centrum i 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Zróbmy sobie dzisiaj prezent i zróbmy sobie dzisiaj wolne. Co wy na to? No niestety, ale nie jest to możliwe. No chyba, że chcecie, żeby was wywalili z roboty. 15 czerwca, połowa miesiąca. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie Fox i z wami jestem do 12. Mimo wszystko.

0: Siemaneczko, ponownie tu Foxy, witam was bardzo gorąco. No i tak trochę też muszę wytłumaczyć się, mimo wszystko was przywitałem po godzinie 6 minut po godzinie 7. No nie mimo wszystko jednak, nie ma żadnych przeciwności dzisiaj. Jeśli będziemy tak myśleli, to wszystko będzie w porządku, a jeśli będziemy myśleć, że jejku, jak ciężko wrócić po weekendzie, no to już możemy się poddać w tym momencie. Słuchajcie, żeby było przyjemniej, to warto sobie zajrzeć do galerii w swoim telefonie. Może jakieś ciekawe i zabawne zdjęcia sobie zrobiliście w czasie weekendu. Zawsze to was może zmotywować do tego, żeby zarobić na kolejny weekend. No właśnie ciężką pracą dzisiaj.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
14: Banton.

0: Poranek jak zwykle nie może odbyć się bez przeglądu kartki z kalendarza. No, jeśli w waszym samochodzie też skończył się przegląd, ale techniczny, no to jak najszybciej trzeba się udać właśnie na taki przegląd. A jak się skończył, to w zasadzie na lawecie powinniście pojechać, no tak. Także zerknijcie, bo może za chwilę się kończy, za kilka dni i będzie kłopot. 15 czerwca, dzisiaj poniedziałek. Jolanta oraz Wit obchodzą swoje imieniny. Pojawia się też w wielu kalendarzach Olivia, Witold, Bernard, Angelina, Liba, Witolda, Albertyna, Witosław i Leonida. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów. Serdecznie pozdrawiamy. Dzisiaj dodając wam skrzydeł, podpowiem, że mamy dzień wiatru. Nie wiatrów tych takich, wiecie, tylko dzień wiatru. Ogólnopolski dzień dogoterapii oraz Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Minęła 7:21.
1: Słuchacie Bonton.

0: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
1: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
6: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co? Udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
9: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
8: Newsy, goście i twoja muzyka.
10: Od poniedziałku do piątku, od 12.
11: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
12: Macie fotowoltaikę? To posłuchajcie jeszcze nas w tej godzinie, bo będę miał dla was ważne informacje. Ale teraz informacje lokalne mają nasi dziennikarze. O czym dokładnie będzie, ja tego wam nie mogę powiedzieć. No bo oni są już przygotowani, żeby zrobić to najlepiej na świecie. Więc posłuchajcie, minęła 7:30.
13: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 7:30, Eliza Kudalska-Nowosad. Wspólne działania funkcjonariuszy Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów. W sprawie zatrzymano 7 osób. Śledczy ustalili, że w skład grupy wchodzili obywatele Polski, Litwy i Armenii, a jej działalność była prowadzona w latach 2020-2021. Ten proceder polegał na organizowaniu nielegalnych transportów papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, skąd trafiały dalej na rynki państw unijnych. Kulminacja działań nastąpiła w maju tego roku, kiedy funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Chrebennem, wspierani przez Wydział Zabezpieczenia Działań Nadburzańskiego Oddziału oraz śledczych policyjnych, przeprowadzili skoordynowaną akcję wymierzoną w członków grupy. Zatrzymano 6 obywateli Polski i 1 Armenii. Przeszukano też miejsce ich zamieszkania oraz obiekty wykorzystywane do przestępstw przestępczej działalności. Zabezpieczono także mienie, którego wartość wyniosła blisko 300 tysięcy złotych. Z ustaleń wynika, że grupa mogła przemycić nawet 6,5 miliona paczek nielegalnych papierosów o wartości ponad 94 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia w przypadku organizatorów oraz do 8 lat dla pozostałych członków grupy. Do 30 czerwca Rada Miasta musi podjąć ostateczną uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu, a także udzielić absolutorium dla prezydenta miasta. Jak na razie Komisja Rewizyjna Rady Miasta Chełm, której właśnie kluczowym zadaniem jest opiniowanie budżetu, wyraziła brak zastrzeżeń do finansowych rozliczeń samorządu za 2025 rok. Po zaprezentowaniu bilansu przyjęto go 3 głosami za, 2 radnych z klubu koalicji wstrzymało się od głosu.
14: Komisja rewizyjna postanawia zaopiniować sprawozdanie i informację pozytywnie, także wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta Chełm w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Miasta Chełm za 2025 rok. Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu dokumentów stwierdza, że wydatki oraz zmiany w budżecie miasta dokonywane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono przypadku przekroczenia planu wydatków, a tym samym naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
13: Podsumowywał przewodniczący komisji Piotr Krawczuk-Welwalczuk.
15: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
13: To już w tym tygodniu. Starostwo Powiatowe w Chełmie zaprasza miłośników aktywności fizycznej do udziału w kolejnej edycji rajdu rowerowego Tour de Powiat Chełmski. Główne wydarzenie odbędzie się 20 czerwca. Na ten temat więcej wicestarosta Jerzy Kwiatkowski.
16: Start rajdu zaplanowano na godzinę 12, natomiast wydanie pakietów startowych rozpocznie się już o 10. Miejscem startu i mety będzie Liszno w gminie Rejowiec Fabryczny na placu przy szkole podstawowej. Przed uczestnikami około 30-kilometrowa trasa dostosowana do rodzinnego charakteru wydarzenia. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas, poznać piękne zakątki naszego powiatu i wspólnie promować zdrowy styl życia. Udział w rajdzie jest całkowicie bezpłatny.
13: A dzień wcześniej, czyli 19, na boisku w szkole podstawowej w Lisznie zostanie rozegrany turniej dla uczniów z okolicznych miejscowości, który również będzie częścią rajdu. Spośród 13 zgłoszeń do majowego konkursu Chełm w barwach narodowych kapituła konkursowa postanowiła przyznać zwycięstwo pani Wandzie Bittner. Zadaniem uczestników było udekorowanie domu, balkonu, swojej przestrzeni elementami nawiązującymi do barw narodowych z poszanowaniem symboli ważnych dla kraju. Konkurs był częścią miejskich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dnia Flagi Rzeczpospolitej. Starania pani Wandy uznano za zgodne z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu i można je obejrzeć na naszej stronie radiobonton.pl.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Panie kierowniku, to znaczy panie kierowco, co tam ciekawego na naszych ulicach? Co się dzieje? Co się... Proszę tu opowiedzieć naszym słuchaczom, żeby wiedzieli, żeby mogli czuć się bezpiecznie i spokojnie na ulicach. Zresztą, kto będzie czuł się spokojnie 20 minut przed godziną 8 na ulicach? Jak korki, ludzie się śpieszą, trąbią pewnie, prawda? Jak sytuacja, panie Marcinie?
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: A na naszych ulicach, jak to o poranku, korki prowadzą głównie w kierunku centrum. To oznacza, że więcej samochodów może być jeszcze na Wojsłowickiej, Lwowskiej, Lubelskiej, Rampie Brzeskiej i na dojazdach do ronda Jana Pawła II. Czujność zachowajcie, zbliżając się do przejść dla pieszych, szczególnie tych, których widoczność jest ograniczona przez zaparkowane równolegle samochody, a więc między innymi na Pocztowej, Orli czy Dreszera, Narutowicza i Podwalnej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularze. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
10: Bonton Radio.
18: Krążą nad naszymi głowami coraz częściej. Małe, większe, malutkie, takich, których nawet w zasadzie to nie widać. No ale może wkrótce też się pojawią za sprawą PGE Dystrybucja, bo słuchajcie, oni postanowili, że rozpoczną ogólnopolskie krajowe kontrole. Kontrole mikroinstalacji fotowoltaicznych, by wykrywać rozbieżności między danymi w zgłoszeniach a stanem faktycznym. No, mają ponad 30 dronów, więc będą latać po całej Polsce. Porównają to, co zgłosiliście w dokumentacji. Sprawdzą też nastawienia falownika. No, ale na całe szczęście najpierw ma pojawić się pismo. Będzie czas na korektę. No, ale przy braku reakcji, no to już fizyczna kontrola oraz możliwe będą też kary.
10: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Reklama.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Zmasowany nocny atak Rosji na dwa największe ukraińskie miasta. Czy ograniczyć liczbę mieszkańców zdecydowali Szwajcarzy w referendum. Wakacyjna przygoda życia plus wynagrodzenie. Wojsko rekrutuje chętnych na szkolenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary, trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w tych rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie ciśniny Ormus.
1: Trump stwierdził, że ropa powinna ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
0: W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia. Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma dotyczyć 60 dni. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Frekwencja w referendum przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy do ostatniej chwili w tej sprawie byli podzieleni.
2: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważają za dobrą, musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
0: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu 2 lat m.in. porozumienia o wolnym przepływie osób z Unii Europejskiej. Syn przeszłej królowej usłyszy dziś wyrok m.in. w sprawie gwałtów. To głośna sprawa z Norwegii. Dotyczy syna szykującej się do objęcia tronu Norwegii księżnej Mette Marit. Po prawie 3 miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo ogłosi wyrok w sprawie 29-letniego Mariusa. To najstarszy syn księżnej z jednego z jej poprzednich związków. Prokuratura zarzuca mu gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami i żąda dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 6 000 zł za niecały miesiąc wojskowego szkolenia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej, a akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w ciągu kilku dni. Zgłaszali się młodzi dorośli niezależnie od płci, mówi podpułkownik Michał Napierała.
3: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
0: Do programu można zgłosić się na przykład przez stronę Zostań Żołnierzem. Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.

0: początek tygodnia pochmurnym, z większymi przejaśnieniami dopiero po południu rozpogodzenia i głównie na południu Polski. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie kraju. A na termometrach dziś do 14 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 18, miejscami do 20, na zachodzie i południowym wschodzie do 21.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Poranek z Radiem Bonton, kłaniamy się nisko, 5 minut po godzinie 8, już za chwilę czas na rozmowę z gościem naszej rozgłośni, a więc serdecznie zapraszamy, dajcie głośni już punktualnie o 8:10, ale i teraz można dostroić radioodbiorniki. Witam Was ponownie w programie Bonton na Dzień Dobry Fox. Cześć.

0: gość radia Bon Ton.
1: Lato najlepiej witać w dobrym towarzystwie, także tym na czterech łapach. I właśnie już teraz opowiemy o wydarzeniu Psie Bierane, Przywitanie Lata. I naszym gościem jest Edyta Kister, psia mama, która zdradzi, co czeka uczestników tej wyjątkowej imprezy i dlaczego warto zabrać ze sobą swojego pupila lub, jeżeli nie macie, przyjść i może znajdziecie swojego. Kinga Miszczyk, zapraszam.
2: Skąd wziął się pomysł na organizację tego wydarzenia i jak zmieniło się ono przez lata?
3: Pomysł naradzał się tak pomaleńku, bo najpierw zaczynałam takie wydarzenia na mniejszą skalę robić tutaj na terenie hospicjum, w ogrodzie hospicyjnym. No i w pewnym momencie jakoś narodził się taki pomysł, że może iść za uderzeniem, skoro to wychodzi na taką mini skalę tak fajnie, no to może też się uda na większą skalę. No i właśnie te 4 lata temu rozpoczęliśmy to Przywitanie Lata, było też Przywitanie Jesieni. Rzuciliśmy się na bardzo głęboką wodę i uczyliśmy się pływać tak naprawdę. Nie potonęliśmy, wydarzenie nam się fajnie udało. Na tyle fajnie właśnie, że zaraz powtórzyliśmy Przywitanie Jesieni. No i tak trwamy do dzisiaj. Niemniej impreza już jest znacznie skromniejsza, przede wszystkim skierowana w stronę psów i właścicieli psów. Także no, zmieniło się bardzo od samego początku. Wcześniej to było z takim przytupem, były i występy zespołów naszych chełmskich, i rockowych, i KGW występowały. Teraz już się bardziej skupiamy jednak tak, no, stricte na psach.
2: Edyta, a po co to wszystko jest robione?
3: Daje nam to też powera takiego, to jest bardzo, bardzo fajne, jeżeli ktoś zacznie robić takie wydarzenia charytatywne, no to łapie zazwyczaj bakcyla i chce dalej robić, no ale oczywiście przede wszystkim najgłówniejsza myśl jest taka, że no, zbieramy pieniążki na podopiecznych hospicjum starego psa, które właśnie jest w moim domu i w moim domu mieszkają hospicyjne pieski, a ponieważ jestem skupiona zwłaszcza na pomocy psom starym, niedołężnym, kalekim, przewlekle chorym, to też te wydatki są bardzo duże, bo samo utrzymanie psów, czyli zakup karmy, to karma musi być także dedykowana starszym psom, psom z różnymi chorobami przewlekłymi, no i samo leczenie, diagnozowanie, często operacje, lekarstwa na stałe, bo tutaj się borykamy właśnie z przewlekłymi chorobami typu niedoczynność tarczycy, chore serca, wątroba, nerki, no tak całe spektrum, tak jak u starszych ludzi, a to generuje duże koszty, no a my nie mamy jednak dofinansowania z NFZ, nie mamy dofinansowania z Urzędu Miasta, no po prostu utrzymujemy się z datków od ludzi, dzięki temu właśnie możemy pomagać, leczyć i zapewniać dożywotnie miejsce właśnie w moim domu, tak gdzie psy już, jak piesek jest uratowany przez nas, no to zazwyczaj już zostaje do końca swoich dni.
2: Jest z nami też Ania Broniecka, prezes Fundacji Małe Wielkie Serca. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
2: Co przygotowaliście dla uczestników podczas tegorocznej edycji? No, jakich atrakcji mogą spodziewać się właściciele psów, ich pupile oraz osoby, które przychodzą bez psów, bo takie osoby również są zaproszone?
3: Tak, oczywiście zapraszamy właścicieli psów, właścicieli kotów, zapraszamy także całe rodziny z dziećmi, dla nich też znajdzie się coś ciekawego. Zapraszamy też ludzi, którzy być może rozpatrują chęć zaadoptowania pieska, bo i takie u nas pieski są i będziemy takie pieski przedstawiać. No przede wszystkim skupiamy się na właścicielach psów i tutaj mamy zapewniony taki kącik z poradami behawiorysty, kącik zoofizjoterapeuty, który oprócz porad także zademonstruje nam podstawowe ćwiczenia, jakie możemy wykonywać ze swoim psem w domu. Będzie kącik groomera z poradami. Oczywiście wybory Psie Pięknego Lata to już tradycyjnie, gdzie każdy pies oczywiście jest najpiękniejszy i każdy pies dostanie u nas nagrodę i dyplom. Niemniej zapraszamy do wzięcia udziału właśnie w wyborach Psie Pięknego Lata. Cóż jeszcze? Hełmianka w kimonie będzie miała też swoją przestrzeń. Będą także pokazy nosworku. To poprowadzi też dziewczyna, która jest behawiorystką. Będą występy teatru impro, gdzie zaprosimy wszystkich Państwa do wspólnej zabawy. Tatuaże henną, malowanie buziek, popcorn i przede wszystkim nie zapomnijcie o przebraniach, dlatego że to nasze wydarzenie jest połączone ze spacerem z chełmskim Jokerem i jest to spacer w przebraniach, dlatego zachęcamy do przebrania się, zaskoczenia nas, zaskoczenia Jokera. Im śmieszniej, tym fajniej i mam nadzieję, że ten kolorowy pochód, który wyruszy właśnie spod biblioteki w stronę Placu Łuczkowskiego pod naszego niedźwiedzia, że będzie pełen kolorów i wesoły i rozśpiewany.
2: No właśnie, bo teraz najważniejsza rzecz. Kiedy i gdzie?
3: Psywitanie lata odbędzie się 20 czerwca w bibliotece publicznej lub przed biblioteką publiczną. Wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. Jeżeli przyświeci nam słońce, to widzimy się na zewnątrz. Jeżeli w sumie nie zaskoczy nas deszcz, bo nasze imprezy często są w deszczu. Więc jeżeli będzie deszczowo, no to w takim razie widzimy się w środku w bibliotece.
2: Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale tutaj z domu dobiega szczek. Kogo słyszymy tutaj?
3: Tak, słyszycie Państwo największego dyskutanta w naszej psiej rodzinie o imieniu Szandor. Jest to 12-letni pies Golden, który niedługo, pomimo tak statecznego wieku, pojedzie do swojego stałego domu.
4: Przy okazji, jak już jesteśmy na antenie, zapraszamy serdecznie do wsparcia Fundacji Hospicjum Starego Psa. Mi jako Fundacji Małe Wielkie Serca, współorganizatora akcji, udało się już pozyskać całkiem sporą kwotę, bo 2000 zł, które będą przekazane na konto Fundacji Starego Psa. I zachęcamy Państwa również do udziału w naszym wydarzeniu, ponieważ będą puszki, do których będzie można wrzucić pieniążki na pieski. Będzie kiermasz ciast, kiermasz rękodzieła wykonanego przez wolontariuszy i przez psią mamę, świece zapachowe. Mydełka, przepiękne bibeloty, których będzie można nabyć podczas wydarzenia.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Jest też dłuższa, która zawiera świetną anegdotę i na tę dłuższą wersję właśnie zapraszam Was na naszą stronę internetową radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Gość Radia Bonton. Reklama.
5: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
6: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
7: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
8: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
9: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
19: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
21: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
22: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
23: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
24: Reklama.
25: Bonton Radio. Na dzień dobry.
26: Pod koniec tamtego tygodnia przeszło wam przed nosem jakieś 500 milionów złotych. Tak jest. I nie chodzi o żadną kumulację, o żadne konkursy i tak dalej. Nie. No, a nawet w zasadzie to źle się też wyraziłem, bo nie przed nosem, a nad naszymi głowami. Sprawdzę, ile kosztują te F-35, które wspierają nasze bezpieczeństwo teraz już w naszym kraju. No i faktycznie mówi się o kwotach rzędu 500 milionów złotych. Tak jest. Ale różnie to się ludzie rozpisują w internecie. Czasami jest to spora rozbieżność, bo od 350 do 500 milionów dolarów. No to jest różnica, prawda? O 150. Czyli można byłoby sobie kupić 150 willi. Naprawdę, willi, pięknych willi gotowych. Może jeszcze nie z basenem, no bo wiadomo, wszystko teraz podrożało, ale jednak.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Twoje, moje!
6: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
7: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Co? Za darmo?
6: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
10: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Reklama.
14: Wiemy już, jakie będzie tegoroczne lato, także zachęcam, abyście pozostali razem z nami. Czy będzie gorąco, czy zimno, czy deszczowo, my to już wszystko wiemy, także z nami zostańcie na 104,9 FM. A i teraz, jeśli chcecie posłuchać wiadomości sportowych, to warto byłoby dać delikatnie głośniej, bo przy mikrofonie już znajduje się o 8.30 w tym momencie Marcin Petruk.
15: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
16: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
17: Bonton Radio Sport.
18: Sport, Marcin Petruk. Czworo zapaśników cementu Gryfa Chełm zakończyło już udział w akademickich Mistrzostwach Świata w Brazylii, a wrócili z nich z 3 medalami, czyli złotem Danieli Tkaczuk, srebrnym Alicji Wojewódzkiej i brązowym Olgi Padoszek, a także 5. miejscem Huberta Sidoruka, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
19: Są to bardzo dobre informacje, ponieważ jechali nasi zawodnicy do Brazylii z takim założeniem, żeby zdobyć przynajmniej 2 medale z takiej imprezy rangi światowej, ponieważ na nasz jubileusz brakowało nam 2 medali, żeby spiąć to taką okrągłą liczbą 60 medali na 60-lecie naszego klubu. Udało im się to z naddatkiem, bo mamy już w tej chwili 61 medali z imprez mistrzowskich międzynarodowych.
18: Z kolei w sobotę w Strupinie Dużym odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci i Młodzików, gdzie reprezentacja cementu Gryfa zdobyła aż 22 medale. Ponownie Zdzisław Biały.
19: Złote medale zdobyli w grupie młodzików Stella Kozak, Lena Kutarba, Eliza Mękalska, Lena Chudzicka i Amanda Molenda. Natomiast w grupie chłopców złote medale zdobyli Gąsiorowski Adam, Przetak Jakub, Palczyński Maksymilian, Sierpiński Marcel, Zabokrzycki Wojciech, Kotek Daniel i Oczkowski Szymon. Natomiast w grupie dzieci złotymi medalami mogą się cieszyć Lena Słowik i Wołoszczuk Hanna. Natomiast w grupie chłopców Hans Filip, Wilamowski Jan, Wilamowski Adam, Ciejak Wiktor, Kacper Gałęza, Mazur Bartłomiej, Rusinek Adam i Bednarski Jan.
18: Wspólnie reprezentacja cementu Gryfa Chełm zajęła 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej. Zmieniamy dyscyplinę. Dwa nasze czwartoligowe zespoły zakończyły już walkę o punkty w sezonie 2025-2026. Komplet Oczek dopisał do konta Start Krasny Staw, który 2-1 pokonał u siebie wicelidera grupy, czyli Lewart Lubartów. Porażką rundę rewanżową zakończył natomiast Bóg Hanna, który po zaciętym meczu uległ na wyjeździe Tomaszowi Tomaszów Lubalski 3-4. Przenosimy się do chełmskiej klasy okręgowej. W sobotniej, ostatniej kolejce rundy wiosennej awans do czwartej ligi wywalczyła Ekoróżanka, która 3-0 pokonała u siebie rezerwy chełmianki. O wejście do wyższej klasy rozgrywkowej powalczy natomiast w barażach Astra Leśniowice, która 3-2 wygrała na wyjeździe z Ruchem Izbica, wspomina trener Artur Dąbrowski.
20: Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, pomimo tego, że od 63 minuty graliśmy w 10 i przegrywaliśmy 2-1. Zdołaliśmy strzelić dwie bramki i wygrać całe spotkanie 3-2. Na pochwałę zasługuje cały zespół. Wszyscy włożyli kawał serducha i cieszyliśmy się po ostatnim gwizdku z 3 punktów. Jednak wieści z Różanki dotarły do nas, gdzie Różanka wygrała z rezerwami Chełmianki i zakończyliśmy sezon na drugim miejscu.
18: Okręgowe podium na koniec sezonu zamknął brat Sienica Nadolna, który w ostatnim meczu 3-1 pokonał Spartę Rajowiec Fabryczny.
21: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
22: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
17: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Czy faktycznie na ulicach jest tak źle, jak wszyscy mówią? Marcin, ty wiesz chyba najlepiej, co? Więc oddajemy ci głos, przyjacielu. Powiedz naszym słuchaczom. Jest źle? Dobrze? Średnio? Umiarkowanie? Może za drogie paliwo? Może ktoś ci samochód porysował? O wszystkim tym już teraz nasz kolega Marcin Petruk.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Na ulicach ruch się już w sumie uspokoił po porannych korkach, więc źle nie jest. Na małe utrudnienia możecie się natknąć na Przemysłowej, gdzie trwają prace drogowe, i oczywiście na wyjeździe z Chełma na Włodawę, gdzie powstaje kolejny fragment obwodnicy. Na prośbę naszych zmotoryzowanych słuchaczy, już nie po raz pierwszy, apelujemy natomiast o to, aby wyjeżdżając z ulicy jednokierunkowej ustawiać się przy tej krawędzi jezdni, w której stronę chcemy skręcić. Niby oczywiste, ale nie zawsze to widać, chociażby na Podwalnej czy Orlicy Dreszera.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. 104.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: ciepło, zimno, gorąco, wahania pogodowe na pewno nie sprzyjają nam, ludziom, raczej sprzyjają zachorowaniom, tak? Jest zimny łokieć, później się okazuje, że zimno jest nam przez następny tydzień, klimatyzacja nieodgrzybiona, angina się pojawia, no różnie to bywa. No ale słuchajcie, my teraz nie o naszym zdrowiu, a o sytuacji pogodowej, no i o ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Za nami, słuchajcie, drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Kopernikus, a więc spodziewamy się podobno też ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, jak mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u. Skutki będziemy pewnie odczuwać już tego lata. Podobno ma być gorące i ma być też burzowe. No, ja akurat lubię burze, ale z tego, co pewnie i wy zauważyliście, nie są one spokojniejsze z roku na rok, tylko wręcz przeciwnie, coraz bardziej agresywne, a przez to strażacy mają pełne ręce roboty. Oby to lato było spokojniejsze, mimo że w tych zapowiedziach no nie wygląda to zbyt kolorowo. Słuchacie Radia Bon Ton, 9 minut przed 9.
1: Słuchacie Bon Ton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Reklama.
6: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Polacy chcą uregulowania cen paliw. Rząd zapowiada koniec programu. Znów burze i silny wiatr są nowe ostrzeżenia dla części kraju. Przed zlotem fanów Ani z Zielonego Wzgórza dziś odbędzie się casting dla najwierniejszych miłośników tej prozy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze. Oleju napędowego 6,40. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, a jak wynika z badania Instytutu Polster, zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN, a kierowcy przyznają, że nie są na to gotowi.
1: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
2: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
3: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
0: Według szefa rządu Donalda Tuska decyzja ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie cieśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
4: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
0: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują przez cały dzień w 7 województwach na północy kraju. Surową karę dostał kierowca, który w piątek wjechał na przejazd kolejowy w Ostródzie i wyłamał szlaban. Drogówka wręczyła mu mandat w wysokości 3000 zł. Z miejsca pracownicy kolei przystąpili do naprawy zapory. Coroczny zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza szykuje się w Zielonej Górze. Przed oficjalnym wydarzeniem odbędzie się casting do czytania tej sztuki.
5: Jeżeli ktoś czuje się dobrze na scenie albo marzy o występie scenicznym, a do tego kocha Anię z Zielonego Wzgórza, to zapraszamy serdecznie do udziału w tym castingu, który nie będzie miał charakteru konkursu, a bardziej charakter zabawy. Dlatego też prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki Ania z Zielonego Wzgórza.
0: Zaprasza Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Casting już dziś od 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Poważny wypadek na Krajowej 17 w Łopienniku nad Rzecznym. Osobówka zdarzyła się z ciężarówką. Jedna osoba została ciężko ranna i śmigłowcem LPR trafiła do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do 10. Hieronim Zonik świętuje 35 lat na czele samorządu Siedliszcza. Funkcję wójta objął w 1991 roku, a po

0: odzyskaniu praw miejskich przez siedliszcze w 2016 został już burmistrzem. Dziś jest jednym z najdłużej urzędujących samorządowców w województwie lubelskim. Trwa nabór do konkursu kapel ulicznych i podwórkowych w ramach Retro Fest w Chełmie. Wydarzenie odbędzie się 9 sierpnia. Na najlepszych w tej kategorii będą czekały nagrody finansowe. Zgłoszenia wraz z nagraniem można przesyłać jeszcze do 10 lipca do Chełmskiego Domu Kultury. A o szczegółach dotyczących konkursu i zapowiedzianych tematów przedstawimy w lokalnych wiadomościach. Zatem do usłyszenia już za niecałe pół godziny.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
3: Poniedziałek przywitał nas dużym zachmurzeniem, miejscami także opadami deszczu i taki będzie cały dzień. Po południu rozpogodzenia możliwe na południu Polski, w centrum także po południu ma się zrobić pogodnie. A na termometrach dziś do 14 stopni na północnym wschodzie, do 18 w centrum i 21 na zachodzie i południowym wschodzie.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Jeżeli w czasie zakupów wydaje Wam się, że truskawki znowu podrażały, to nie jest złudzenie, niestety, ale faktycznie warzywa i owoce nam drożeją, zamiast tanieć. Ale czy aby wszystkie? Przyjrzymy się sprawie, bacznie będziemy się jej przyglądać. Tak jest, aktualnie 6 minut po 9. Witam Was serdecznie. Zapraszam na zbliżający się odcinek programu Witamina FM Jana Zielińskiego, który już za kilka minut. No a później przyjrzymy się cenom owoców i warzyw w naszym kraju.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Regularnie na naszej antenie zachęcamy Was do oddawania krwi w miarę możliwości. Wiele wywiadów, zaproszeń na wydarzenia. Najbliższe zresztą już w sobotę nad Zalewem Żółtańce, kiedy kolejny raz odbędzie się motokropla. My dzisiaj jednak pochylimy się nad statystykami. Janek Zieliński, zapraszam. Wczoraj miał miejsce Światowy Dzień Krwiodawcy, podczas którego przypominano, że nie istnieje sztuczny zamiennik krwi i tylko człowiek może podarować ten życiodajny płyn innemu człowiekowi. A konkretniej to trzem, bo tyle osób może być zaopatrzonych z jednej donacji. W pobieranych 450 ml mamy i krwinki, i płytki, i osocze. To one pomagają potrzebującym, w szczególności przy krwotokach, operacjach czy leczeniu raka. Przy wielu przypadkach. Także z naszego gestu mamy uratowanych trzech ludzi. Ale oczywiście poza satysfakcją krwiodawcy są inne przywileje. Wśród nich są 2 dni wolne z pełnym ekwiwalentem płacowym oraz posiłkowym na 4500 kalorii. Mężczyźni mogą oddać krew 6 razy do roku, kobiety 4 razy, a najkrótsze odstępy między donacjami mogą wynosić 8 tygodni. Co istotne, o czym powiem za chwilę, krew można oddawać do 65 roku życia. W piątek Ministerstwo Zdrowia podało do informacji, że 650 tysięcy honorowych dawców krwi dokonało 1 600 tysięcy donacji w roku 2025, co, jeżeli moje matematyczne umiejętności potwierdzają, daje nam 720 tysięcy litrów krwi. Dodatkowo Główny Urząd Statystyczny ustalił, że rok do roku liczba donacji zwiększyła się o 2,8%. Ponadto coraz częściej pojawiają się akcje skierowane do studentów czy dorosłych uczniów szkół ponadpodstawowych, aby dokonywać odmładzania populacji honorowych dawców krwi oraz zwiększać możliwości polskiego systemu zdrowia. Wyzwań nie brakuje, a dodatkową krwią w bankach na czas na przykład kryzysu no raczej nikt nie pogardzi. W końcu żyjemy w niespokojnych czasach. Dlatego resort zdrowia planuje przeznaczyć znaczne środki, około 130 milionów złotych na najbliższe 5 lat w celu podniesienia naszej samowystarczalności w posiadanych zasobach krwi. Terenowych akcji poboru nigdy nie brakuje w naszym regionie, dlatego słuchajcie Radia Bon Ton, by nie przegapić wiadomości o najbliższych akcjach. A na ten moment dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia i zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
6: W domu weselnym Zaborkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
7: Dom weselny Zaborkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
9: Forma nie bierze się znikąd.
10: Zdrowie nie bierze się znikąd.
9: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
10: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
9: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Będąc na zakupach, wydaje wam się, że truskawki znowu podrożały? No, to nie do końca jest złudzenie. Przez chłodną i deszczową pogodę ceny tych krajowych truskaweczek no musiały pójść w górę. No i za kilogram trzeba dzisiaj zapłacić około 13 zł. Sadownicy z niepokojem patrzą też na czereśnie, bo nadmiar deszczu może powodować pękanie tych oto owoców. Są jednak i dobre wiadomości dla naszych portfeli. To nie koniec, to już koniec tych złych. Czas na lepsze. Wyraźnie tanieją warzywa. Fasolka szparagowa kosztuje już niemal o połowę mniej niż na przykład tydzień temu. Spadają też ceny pomidorów, ceny ogórków, no i młodych warzyw. Na straganach pojawiły się podobno też już pierwsze polskie boróweczki, porzeczki i agrest. No na razie są jeszcze, wiadomo, drogie, ale jak co roku ceny powinny no, szybko spadać wraz z rozkręceniem się sezonu. Tak naprawdę, patrząc na to z boku, klasyczny czerwiec. Truskawki drożeją, pomidory tanieją, a my i tak wracamy z targu z wydatkami większymi niż planowaliśmy. Oby przynajmniej faktycznie były to polskie produkty. Mamy już 9:21.
1: To jest Bonton Radio. Odważna.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm, Lwowska 13W przez 14, obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny staw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
0: Reklama.
6: Doczekaliśmy się. Najświeższe informacje lokalne Radia Bonton już teraz. Poniedziałkowe wydanie, 15 czerwca. Czas start.
7: Eliza Kudelska-Nowosad na 104,9 FM. Wiadomości lokalne. Zapraszam. Poważny wypadek zablokował z rana drogę krajową numer 17 w Łopienniku nad Rzecznym. Przed 7 rano samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Jedna osoba odniosła ciężkie obrażenia. Na miejscu natychmiast zjawiły się wszystkie służby ratunkowe. Kierowca osobówki został zakleszczony w roztrzaskanym aucie. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, by wyciąć poszkodowanego. W akcji brali udział ratownicy z Kresnego Stawu, a także ochotnicy z Krzywego i Łopiennika Dolnego. Na miejsce przyleciał też helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Zabrał kierowcę do szpitala. Kierującemu ciężarówką nic się nie stało. Obecnie trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy i wyjaśnia przyczyny tego wypadku. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 10. 12 czerwca minęło dokładnie 35 lat od momentu, gdy Hieronim Zonik po raz pierwszy objął funkcję włodarza gminy. Jubileusz ten jest nie tylko ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności Siedliszcza, ale także jednym z najbardziej znaczących przykładów samorządowej ciągłości w województwie lubelskim. Samorządowa droga Hieronima Zonika rozpoczęła się wraz z odrodzeniem samorządu terytorialnego na początku lat 90. Najpierw pełnił funkcję radnego oraz pierwszego przewodniczącego Rady Gminy Siedliszcze. Następnie już 12 czerwca 1991 roku został powołany przez ówczesną Radę Gminy na stanowisko wójta. I od tego czasu nieprzerwanie kieruje samorządem, ciesząc się zaufaniem mieszkańców. W wyborach samorządowych w 2024 roku uzyskał mandat do sprawowania urzędu po raz 10. Przełomowym momentem zarówno dla jego kariery, jak i dla samej miejscowości był 1 stycznia 2016 roku. Po blisko 195 latach Siedliszcze odzyskało prawa miejskie, a Hieronim Zonik objął funkcję burmistrza. Dzisiaj należy do grona najdłużej urzędujących samorządowców w województwie lubelskim.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: W gminie Izbica doszło do zmiany na jednym z kluczowych stanowisk związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. Funkcją gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej przestał pełnić Wiesław Krzysztoń, który 11 czerwca złożył rezygnację. Tego samego dnia burmistrz Izbicy Jerzy Lewczuk powołał na to stanowisko Tomasza Barczuka. kierownika referatu budownictwa, inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska Urzędu Gminy Izbica. Nowy komendant będzie odpowiadał m.in. za koordynację działań jednostek OSP, nadzór nad ich gotowością operacyjną, organizacją szkoleń oraz współpracą z Państwową Strażą Pożarną. To stanowisko odgrywa ważną rolę w systemie bezpieczeństwa gminy, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, które wymagają szybkiej reakcji służb ratowniczych. Miłośnicy muzyki ulicznej i klimatu dawnych podwórek mają swoją szansę na scenie festiwalu dwudziestolecia międzywojennego Retrofest 2026. Organizatorzy ogłosili nabór do konkursu kapel ulicznych i podwórkowych, który ma wyłonić zespoły potrafiące w nowoczesny sposób ożywić przedwojenne melodie i miejskiego folkloru. Wydarzenie odbędzie się 9 sierpnia na scenie plenerowej placu doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie. Organizatorzy zapraszają kapele, które czują klimat ulicy i potrafią porwać publiczność zarówno warszawskim, jak i lokalnym, chełmskim brzmieniem. Na najlepszych będą czekały nagrody finansowe 3000 zł za pierwsze miejsce, 2000 za drugie i 1500 za trzecie. Przyznana zostanie również nagroda specjalna dyrektora Chełmskiego Domu Kultury. Zgłoszenia można przesyłać do 10 lipca na mailowy adres HDK-u. Wystarczy przesłać formularz oraz nagranie, nawet amatorskie. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie Chełmskiego Domu Kultury.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: blisko czwartku, piątku, ale i w sobotę i w niedzielę. Bardzo często w wynikach wyszukiwarki znajduje się fraza wydarzenia kulturalne, koncerty itd. No ale dzisiaj jest poniedziałek, to pewnie trochę mniej szukacie, ale jednak szukacie, tak? Nie ma co, dajcie spokój. Posłuchajcie uważnie, co na naszej antenie ma dla Was Monika Łupkowska w najnowszym odcinku programu Bliżej Kultury.
1: Czerwiec 1794 roku. Trwa powstanie kościuszkowskie, a na przedpolach Chełma ważą się losy regionu. To tutaj 8 czerwca rozegrał się krwawy i dramatyczny bój. 8-tysięczny korpus generała Zajączka musiał stawić czoła dwukrotnie liczniejszej armii rosyjskiej. W samym sercu tej wojennej zawieruchy na kluczowym wzgórzu rozegrała się historia jednego człowieka. 34-letni pułkownik Michał Chomentowski, kawaler Virtuti Militari, otrzymał wyjątkowo trudne zadanie. Mając pod sobą zaledwie 1000 pikinierów, przez wiele godzin odpierał ataki wroga. Gdy o 17 rosyjski pocisk armatni tragicznie przerwał jego życie, polskie linie pękły, walki przeniosły się na peryferię miasta. Choć bitwa zakończyła się klęską, o Chomentowskim pisała później sama Maria Konopnicka. Chcesz poczuć atmosferę tamtego poranka? Dowiedzieć się, co dokładnie wydarzyło się tu blisko? Przeniesiecie się w sam środek walk i posłuchacie wersji dźwiękowej podcastu Bliżej Kultury – Ślady Przeszłości. Ta zapomniana historia ożyje na naszej antenie o 18.20. Eliza Kudalska-Nowosad. Do usłyszenia.
2: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Dzisiaj przypominamy Dzień Wiatru w kartce z kalendarza. A wiatr potrafi pokazać swoją siłę, potrafi łamać drzewa, zrywać dachy, ale ma też oczywiście, nie zapominajmy o tym, znacznie łagodniejsze oblicze. No i właśnie dzięki niemu powstaje energia w elektrowniach wiatrowych, szybciej nam się suszy pranie, no a w upalne dni, gdyby nie wiatr, tragedia. Tragedia. Nic więc dziwnego, że obchodzimy właśnie dzisiaj Światowy Dzień Wiatru, który ma nam przypomnieć o roli tego żywiołu w naszym codziennym życiu, no i też o możliwościach, jakie daje odnawialna energia. Generalnie wiatr jest jak, w sumie to jak mój sąsiad z osiedla. Nie widzicie go, ale po efektach od razu widać, że był. Minęła 9:51.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
5: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
2: Reklama.
9: Bonton.

0: w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Wyrok 4 lat więzienia za gwałty i znęcanie się usłyszał syn księżnej Norwegii, która szykuje się do objęcia tronu. 29-letni Mariusz Borg-Heibe to najstarszy syn księżnej koronnej Mette Marit z jednego z jej poprzednich związków jeszcze sprzed małżeństwa z następcą tronu, księciem Hakonem. Mariusz nie ma tytułu królewskiego i nie pełnił oficjalnych funkcji. Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny 2-letni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania na rzecz 4 innych kobiet. Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Kolejne założenia to Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. Amerykanie i Irańczycy mają podpisać porozumienie w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na ten temat w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dziś we Francji szczytu. A zanim dojdzie do podpisania porozumienia, po raz pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata dojdzie do meczu, w którym jeden z uczestników jest w stanie wojny z krajem gospodarzem. Mimo zawarcia wstępnego porozumienia pokojowego, mecz Iranu w Los Angeles wzbudza dużo emocji, o czym Michał Waszkiewicz.
1: Iran długo wahał się, czy na turniej w ogóle przyjechać. Gdy już decyzja zapadła, okazało się, że nie wszyscy członkowie sztabu mogą liczyć na wizy. Dlatego mimo, że Iran swoje mecze ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych, to przeniósł bazę treningową do Tijuany. Początkowo władze USA zgodziły się na wjazd Iranu do kraju tylko w dniu meczu. Ostatecznie mogli oni przylecieć do Los Angeles dzień wcześniej. Autokar z lotniska do hotelu był eskortowany, a na kilku odcinkach jest nieodgrodzono drutem kolczastym. Niby miało nie być manifestacji, ale jednak małe grupy mieszkające w Kalifornii Irańczyków dały o sobie znać, protestując, tyle że przeciwko irańskiemu reżimowi. Jeśli takie polityczne manifestacje pojawią się na stadionie, piłkarze mają zejść z boiska. Trener tego jednak nie potwierdził. Na konferencji prasowej stopowano każde pytanie wykraczające poza sprawy meczowe.
0: Iran w nocy polskiego czasu zagra z Nową Zelandią. Krótko po meczu zespół poleci z powrotem do swojej bazy w Meksyku. I na koniec tenis. Kamil Majchrzak wywalczył pierwszy tytuł w karierze i z miejsca awansował dziś z 76. pozycji na najwyższą w karierze 47. To efekt triumfu Majchrzaka w turnieju rangi ATP we wczorajszym finale w holenderskim Hertogenbosch, gdzie wygrał z 6. w rankingu Australijczykiem Alexem de Minaurem. Na czele rankingu kobiet pozostaje 95. tydzień z rzędu Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Magdalinet po awansie do półfinału turnieju w Holandii przesunęła się na 48. miejsce. Wśród Polek wyżej od Linet klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zanotowała nieznaczny spadek na 45. miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje 3. pozycję.
2: Bonton Radio. Sport.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Bolesna lekcja futbolu. Debiutujące na Mistrzostwach Świata Curaçao przegrało z Niemcami aż 1-7. I tak możemy być dumni, uważa selekcjoner Dick Advocat. Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej. Nie udało się. Oni byli bardzo mocni. Straciliśmy kilka łatwych bramek, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Szwecja, która zatrzasnęła nam przed nosem drzwi do mundialu, efektownie wygrała z Tunezją 5-1. A co dziś na mundialu? O 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Hertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał 3 najwyżej rozstawionych tenisistów. W finale ograł Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
3: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Jest to piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
1: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. 2 zwycięstwa i 2 porażki to bilans polskich siatkarzy w pierwszym turnieju Ligi Narodów w chińskim linii. Nasz zespół wygrał z Kubą 3-0, a potem przegrał po tiebreakach ze Słowenią i Japonią, a na koniec wygrał 3-2 z Ukrainą. W tabeli biało-czerwoni są na 7. miejscu. Z kompletem zwycięstw prowadzą Brazylia i Japonia.

0: Japonia. Dwa srebrne medale w K1 i K2 kobiet na 500 metrów i brąz Wiktora Głazunowa w C1 na 5000 metrów to dorobek polskich kajakarzy w ostatnim dniu Mistrzostw Europy w portugalskim Montemore. W dwóch kobiecych medalach udział miała Anna Puławska, bo płynęła także w dwójce z Martyną Klat. W sobotę Polacy wywalczyli złoto, srebro i dwa brązowe medale.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
3: Sporo dziś chmur, większe przejaśnienia możliwe, ale głównie po południu i głównie na południu Polski. Poza tym jednak przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem, głównie na północnym wschodzie kraju. Do 14 stopni na Suwalszczyźnie, do 18 w centrum, najcieplej do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Iść na studia, ale nie tak, żeby tylko przechodzić swoje, żeby rodzice się odczepili, ale tak, żeby też zarobić. Proszę bardzo, mamy dla Was podpowiedzi, jak to się robi. 7 minut po 10, witam Was Dominik, zostańcie z nami, szczegóły już za chwilę.
4: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
8: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Hełm, ulica Hrubieszowska 80.
9: Bliżej kultury.
10: Zapraszam, Monika Łupkowska. 19 czerwca o godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbędzie się spotkanie inaugurujące kolejną edycję projektu Ilustracja 2.0. Porozmawiamy dzisiaj z Urszulą Panasiuk o ogromie wydarzeń, jakie biblioteka szykuje.
11: Więcej niż w pierwszej edycji, ponieważ postanowiliśmy tutaj wyjść naprzeciw też młodszemu odbiorcy oraz naprzeciw potrzebom bibliotekarzy. Także elementy, które się powtarzają, to są spotkania autorskie, które cieszą się oczywiście największą popularnością, warsztaty i wystawy. I tutaj mamy dla nas takie ogromne wyróżnienie, ponieważ podzielimy się z widzami pracami mistrza Bogdana Butenki. Wokół wystawy odbędą się lekcje biblioteczne, a rozwój kadry odbędzie się przez szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu włodowskiego. Także to są takie dodatkowe elementy, które pojawiły się w tym roku i mamy nadzieję, że w kolejnych latach będą przybywać kolejne.
10: No więc właśnie, wróćmy do pierwszego punktu, czyli tych spotkań autorskich, bo jedno już niebawem.
11: Tak, zaczynamy bardzo energetycznie i bardzo kolorowo pierwsze spotkanie z projektantką, ilustratorką i również autorką książek Anną Kaźmierak. Jej książki tematycznie nawiązują do polskiego folkloru. Przez jej takie indywidualne i wyjątkowe grafiki przybliżają najmłodszym magię i tradycje. Ale nie tylko najmłodszym, ponieważ przypominam, że nasz projekt skierowany jest również do osób dorosłych i do seniorów, ponieważ chcemy pokazać, że ilustracja niekoniecznie musi się kojarzyć z tą książką dla dzieci, ale też może być świetną zabawą i bardzo często ma drugie dno, które trafia do osób dorosłych. Także tutaj na pewno to pierwsze spotkanie bardzo kolorowe i energetyczne. Zapraszam 19 czerwca o godzinie 11.
10: Na liście autorów są jeszcze inne kolejne nazwiska i czy na ten temat też byśmy mogli coś tutaj poprosić Panią o przybliżenie nam tych postaci?
11: Oczywiście. Kolejne nazwiska to rysownik komiksowy Marcin Podolec, również ilustratorka i założycielka znanego wydawnictwa Dwie Siostry, pani Ewa Stjasny oraz pani Kaja Bajowska, która stworzyła pierwszą polską okładkę do Harry'ego Pottera. Także myślę, że będzie bardzo ciekawie, ale te kolejne spotkania to już po wakacjach.
10: Spotkania, ale też i warsztaty w tym roku.
12: tak jak i w poprzednim, więc będzie można się też kreatywnością tutaj wyżyć podczas tuneli wyobraźni. Co to takiego?
11: Będzie to seria warsztatów stworzenia książki, takiej pop-up książki tunelowej, takiej trójwymiarowej. W ubiegłym roku był kolaż, w tym roku będzie książka przestrzenna i te warsztaty zakończą się, takim finałem będzie wystawa prezentująca no, te artystyczne, plastyczne dokonania naszych uczestników.
12: I jeszcze tutaj rozwój kariery. O co chodzi?
11: Będziemy realizować dwa spotkania. Jedno bardziej teoretyczne, drugie praktyczne. Odbędzie się ono podczas szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu włodawskiego. I w pierwszej części pani Krystyna Rybicka, również bibliotekarka, teraz członkini zarządu Fundacji Ilustracja, która jest partnerem naszych działań, opowie o swojej pracy właśnie z ilustracją, ze zbieraniem, zgromadzeniem, z opisywaniem po prostu ilustracji, którą prowadziła przez wiele, wiele lat, będąc pracownikiem jednej z filii bibliotecznych w Lublinie. Teraz poszło to dalej właśnie, teraz są to działania na rzecz Fundacji Ilustracja i to będzie taka pierwsza część, która pokaże, że warto zwracać uwagę i też poświęcić ten czas dla tak ważnego aspektu literatury, jakim jest ta część graficzna. A druga część to będzie część praktyczna, i której pani Jolanta Madej z włodawskiej pracowni Arteja przeprowadzi warsztaty, które mają dać taką iskrę i taką inspirację do działania z ilustracją w tych naszych bibliotekach lokalnych.
12: No to już wszystko wiemy. Oczywiście finał też się zapowiada bogato. Oficjalne podsumowanie projektu połączone będzie z prezentacją kolekcji i książek, i wystawą prac, które stworzą uczestnicy tych warsztatów, o których wcześniej wspomniałyśmy.
11: Tak, tutaj jeszcze o tej kolekcji książek dodam tylko, że to w nawiązaniu do warsztatów książki tunelowej będzie prezentacja książek pop-up, które znamy z dzieciństwa naszego, albo teraz coraz popularniejsze są te książki, powracają jako książki naszych dzieci. I tutaj pani Anna McKenzie przywiezie swoją kolekcję przewspaniałych książek, zresztą ogromną kolekcję polskich, zagranicznych, też wielu amerykańskich wydawnictw. Naprawdę warto uczestniczyć w projekcie i do tego serdecznie zachęcam, zapraszam i wszystkie informacje będziemy publikować na bieżąco w naszych mediach oraz na stronie internetowej. I też mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję z panią na antenie również porozmawiać.
12: Także po wakacjach na pewno wrócimy do tego tematu i Włodawy. A teraz chciałabym was zaprosić na popołudniową odsłonę programu poświęconą kulturze, historii i tożsamości hełma Krasnego Stawu, Włodawy i okolic.
13: Czerwiec 1794 roku. Trwa powstanie kościuszkowskie, a na przedpolach hełma ważą się losy regionu. To tutaj 8 czerwca rozegrał się krwawy i dramatyczny bój. 8-tysięczny korpus generała Zajączka musiał stawić czoła dwukrotnie liczniejszej armii rosyjskiej. W samym sercu tej wojennej zawieruchy na kluczowym wzgórzu rozegrała się historia jednego człowieka. 34-letni pułkownik Michał Chomentowski, kawaler Virtuti Militari, otrzymał wyjątkowo trudne zadanie. Mając pod sobą zaledwie 1000 pikinierów, przez wiele godzin odpierał ataki wroga. Gdy o 17 rosyjski pocisk armatni tragicznie przerwał jego życie, polskie linie pękły, walki przeniosły się na peryferię miasta. Choć bitwa zakończyła się klęską, o Chomentowskim pisała później sama Maria Konopnicka. Chcesz poczuć atmosferę tamtego poranka? Dowiedzieć się, co dokładnie wydarzyło się tu blisko? Przeniesiecie się w sam środek walk i posłuchacie wersji dźwiękowej podcastu Bliżej Kultury – Ślady Przeszłości. Ta zapomniana historia ożyje na naszej antenie o 18.20. Eliza Kudalska-Nowosad, do usłyszenia.
8: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku. Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Hełm, ulica Trubieszowska 80.
9: Bliżej kultury.
12: Zapraszam, Monika Łupkowska. W piątek o godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbędzie się spotkanie z Anną Kaźmierak, polską ilustratorką, projektantką i autorką, która w swojej twórczości potrafi ożywić zapomniane rymowanki oraz nadać ludowej tradycji zupełnie nowe, współczesne odcienie. Spotkanie to będzie opowieścią o pasji, poszukiwaniu natchnienia w tradycyjnym rzemiośle, bliskości z naturą oraz o procesie powstawania unikalnych książek obrazkowych, które zachwycają zarówno najmłodszych czytelników, jak i dorosłych odbiorców na całym świecie, czego doskonałym przykładem i dowodem są nagradzane publikacje artystki, takie jak Gdzie ty jesteś, koguciku, czy porywająca graficznie Turonie, Żandary, Herody, Wiejska maskarada. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu kulturalno-edukacyjnego zatytułowanego Ilustracja 2.0, który stawia współczesną polską ilustrację oraz komiks w samym centrum wielopokoleniowych działań. Głównym celem tego szeroko zakrojonego przedsięwzięcia stworzonego przez włodawską księżnicę jest rozwijanie umiejętności interpretacji języka obrazu oraz pokazanie, w jaki sposób wizualne formy narracji dopełniają literaturę i pomagają nam wszystkim w głębszym zrozumieniu otaczającego świata. W ramach tej inicjatywy zaplanowano bogaty program bezpłatnych wydarzeń, od spotkań autorskich przez warsztaty, szkolenia, po wystawy prac, a większość odbędzie się po wakacjach.
8: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
14: Reklama. Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
15: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
16: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
17: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia.
18: Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Ale sztosy!
20: Ale co?
21: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
22: Reklama.
23: Bon.

0: 7 po 10 idziemy na studia. Tak, ja wiem, że co niektórzy kończą już studia, bo już mają napisaną pracę licencjacką, magisterską i tak dalej, i tak dalej. No i to już jest okres, końcówka praktycznie egzaminów, za chwilę obrona, ale czas poruszyć temat, który może spodobać się tym, którzy na te studia chcą się wybrać, czyli przyszli studenci, maturzyści. Matury napisane, wyniki za chwilę, a wielu młodych ludzi właśnie się zastanawia, co studiować, żeby później nie żyć od pierwszego do pierwszego. No i najnowsze zestawienia pokazują, że dziś najbardziej opłacają się kierunki związane z cyberbezpieczeństwem, logistyka, no i prawo w biznesie. Początkujący specjalista od cyberbezpieczeństwa, jak możecie doczytać ze szczegółami na naszym portalu supertydzień.pl, może zarobić nawet około 10 tysięcy miesięcznie. No a doświadczeni eksperci ponad dwie dychy bez najmniejszego problemu. A w czasach, gdy niemal każda firma boi się hakerów bardziej niż kontroli skarbówki, no to chyba nikogo po prostu to nie dziwi, tak? Za chwilę sprawdzimy, czy rzeczywiście warto iść za pieniędzmi, czy jednak za pasją. Za chwilę, czyli o 10.40. Zostańcie z nami. Za chwilę 10.30, a więc o tej porze możemy wam zaserwować sport, o ile chcecie. Gotowi? To poczekajcie kilka minutek, dosłownie 9 i startujemy.
1: Słuchajcie.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla ciebie dobierzemy stację utatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
7: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
6: Newsy, goście i twoja muzyka.
8: Od poniedziałku do piątku, od 12.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Lovell's Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
14: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
13: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 14 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. Dobiegł końca sezon w piłkarskiej chełmskiej klasie A, ale ostatnia kolejka była tylko formalnością dla liderów. Pewna awansu granica Dorochusk pozostała niepokonanym wiosennym liderem i dopisała do konta komplet punktów po wygranej 4-2 ze Zniczem Sienica Różana. Z przejścia do wyższej ligi oficjalnie cieszy się już także Orzeł Srebrzyszcze, który sezon przypieczętował wygraną 4-3 nad Unią Białopole. Zmagania w pierwszej wojewódzkiej lidze juniorów zakończył natomiast zespół Chełmianki prowadzony przez Pawła Fornala. W ostatnim domowym spotkaniu Biało-Zieloni 2-0 pokonali rywali z Tomaszowi Tomaszów Lubelski.
15: Spotkanie bardzo ciężkie, bardzo niewygodny przeciwnik. Charakter tego spotkania też był na wyższym poziomie, bo wygrana pozwalała nam przeskoczyć drużynę z Tomaszowa o jedno oczko i tak naprawdę zagwarantować sobie w 100% miejsce w pierwszej lidze wojewódzkiej. To nam się udało, więc brawo i gratulacje dla chłopaków. To było ich ostatnie spotkanie w tej kadrze. Rocznik 2009 odchodzi już z juniora młodszego, także cieszę się, że miałem przyjemność prowadzenia tej drużyny. Cieszę się, że zrealizowaliśmy cel, jakim było utrzymanie w pierwszej lidze wojewódzkiej.
13: Mówił trener Paweł Fornal. Sezon 25-26 juniorzy Chełmianki zakończyli na 5. lokacie.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchajcie, jeszcze kilkanaście lat temu słyszeliśmy coś takiego. Idź na studia, będziesz miał dobrą pracę. Dzisiaj sprawa już nie jest taka oczywista. Są kierunki, po których oczywiście można zarabiać naprawdę solidne pieniądze, ale są też takie, które no nie dają już takiej przewagi jak kiedyś. Eksperci zauważają, że największe perspektywy mają obecnie branże związane z nowoczesnymi technologiami i analizą danych, jak zresztą możecie doczytać ze szczegółami na naszym portalu supertydzień.pl. Co ciekawe, coraz częściej pracodawcy patrzą nie tylko na dyplom, ale przede wszystkim na konkretne umiejętności. Czy studia to nadal najlepsza inwestycja w przyszłość? Mam nadzieję, że nadal w to wierzymy. I tak jest. No i tak trzeba chyba zrobić w zasadzie. Bo nie możemy mówić nie kształć się, tylko zdobywaj doświadczenie i umiejętności. No bo jednak papier w którymś momencie też okaże się, że się liczy. No ale też nie ukrywajmy, na wielu uczelniach nie tylko zdobywa się papier, ale także umiejętności. To tak naprawdę zależy od studentów, czy oni chcą czerpać stamtąd wiedzę, czy tylko makulaturę i nowe znajomości.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. No i właśnie kiedyś to te osoby opiekowały się młodszymi. Należałoby okazać im wdzięczność, rozmowę. I teraz pytanie, czy potrafimy się dogadać właśnie z osobami starszymi?
3: Dogadujemy się w jakikolwiek sposób. No, mamy jakąś więź porozumienia.
4: No moim zdaniem też się ja bardzo dobrze dogaduję z dziadkami i no jest wszystko okej. Okay.
5: Nie bardzo. Oni mają swoje rozumowanie młodych lat. Teraz człowiek też ma inne rozumowanie.
6: Zależy, nie wszyscy się nie dogadują. Zależy od młodszych i dużo zależy od starszych, jakie mają podejście.
7: Myślę, że tak. To zależy też od osoby, od podejścia do starszych osób. Ale myślę, że nie jest najgorzej.
8: Raczej obecnie jak patrzę na to, czy młodszy się dogaduje ze starszym, to tak nie uważam. No chyba z tym, że z którym mamy najbliższy kontakt, ale tak to jak się patrzy na ulicę, to nie ma zbytnio takiego szacunku do starszego człowieka od młodszych.
9: Według mnie jest bariera w tym dogadywaniu się. Według mnie trochę też jest wina tego rozwoju technologicznego. Dużo młodych osób nie chce rozmawiać ze starszymi, siedzą tylko w tych telefonach. Ja osobiście nie mam dziadków i bardzo chciałabym z nimi rozmawiać. Według mnie powinniśmy właśnie więcej czasu spędzać ze starszymi ludźmi, rozmawiać z nimi, ciekawych rzeczy się dowiadywać.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
10: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: dosłownie 20 sekund temu wyglądam sobie przez okno, patrzę, a tam jedzie tak rowerzysta, tak od lewej do prawej, od prawej do lewej i tak wężykiem, wężykiem. Nie, no oczywiście, jaki po alkoholu, dajcie spokój, nie, dobrze ubrany, kas i tak dalej. Tylko bardzo szybko pędził, bo to kolażóweczka była. Już miałem wrażenie, że to facet, który pojechał sobie wczoraj na rajd rowerowy do Krasnego Stawu i gdzieś się chłopina zagubił, bo tam przecież mieli przejechać tylko 19 kilometrów, a nie 190, ale znając kolegów tych, którzy jeżdżą na rajdach rowerowych, niektórzy lubią wykręcać takie właśnie numery, może nie po 200 km, ale takie 90 czy 100 to dla nich normalna sprawa. No, dokładnie tak. No dobrze, zamiast narzekać na to, że my tyle nie zrobimy za pierwszym razem, to czas zacząć w ogóle jeździć na rowerze, jeśli macie wolny czas po południu. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Jeśli nie, no to znajdźcie, wygospodarujcie i też zacznijcie. I też będziecie jeździć po 100 kilometrach, tylko 100 kilometrów. Wszystko jest możliwe. No i właśnie, bardzo możliwe, że też o 11 zaserwujemy Wam najświeższe informacje z kraju i ze świata oraz skrót wydarzeń lokalnych. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: aresztu. Rosjanie zniszczyli kijowski klasztor, dach stanął w płomieniach. Trudne początki debiutanta na mundialu Curaçao. Walczyło dzielnie, ale tylko na początku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś po sesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi obecnie prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące, a środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
1: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
0: 57-letnia lekarka w prokuraturze usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kobiecie grozi nawet 12 lat więzienia. Zbombardowanie przez Rosję prawosławnego ukraińskiego klasztoru Ławry Peczeskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre Dame. To nie do przyjęcia, powiedział komentując atak szef francuskiego MSZ-u Jean Noël Barrot. Dodał, że zeszłej nocy Rosja Władimira Putina po raz kolejny pokazała skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając zmasowany atak na klasztor wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ławra Peczeska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Rosja tej samej nocy zaatakowała także Charków. Zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. 4 starsze osoby należące do tej samej rodziny zginęły w pożarze kontenera mieszkalnego w północno-zachodniej Grecji w miejscowości Konica. Przyczyna tragedii nie została jeszcze ustalona. Rodzina mieszkała w kontenerze przydzielonym jej po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten region Grecji 30 lat temu. W sumie ponad 26 lat w internecie spędzi przeciętny Polak w trakcie swojego życia. To najnowsze badania firmy NordVPN i wynik wyższy o blisko 3 lata niż jeszcze podczas badań sprzed 4 lat. To oznacza, że internetowi oddamy 1/3 swojej egzystencji, zakładając średnią długość życia wynoszącą 79 lat. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, blisko 6 godzin tygodniowo, oraz na oglądaniu filmów i wideo. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych oraz maratony serialowe i filmowe. Autorzy badania wskazują, że granica między prawdziwym życiem a życiem online praktycznie przestała istnieć. Mundialowy kopciuszek raczej nie zostanie królową balu. Curaçao w swoim historycznym pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata dostało mocną lekcję futbolu od Niemców, przegrywając 1-7. Lekcję dostali także Tunezyjczycy od Szwedów. Wynik Polaków mocno interesował, o czym Michał Waszkiewicz.
2: To mogliśmy być my. To nas, gracze trzech koron, wyeliminowali w barażach i na mundial przyjechali w wybornej formie. Albo rywale w koszmarnej, zobaczymy. W każdym razie Szwedzi rozbili Tunezję 5-1. Efektownie? Niemcy uśmiechają się tylko pod nosem, bo rozbili Curaçao aż 7-1. Co ciekawe, wyprzedzili dzięki temu Brazylię i są o te wczoraj najskuteczniejszą mundialową drużyną w historii.
0: To szybko jeszcze uzupełnię. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Chełmie jest gotowe do uruchomienia, jednak wciąż nie ma dyrektora. Dotychczasowe 4 konkursy nie przyniosły rozstrzygnięcia, dlatego miasto ogłosiło 5. nabór. Kandydat musi mieć wyższe wykształcenie, doświadczenie w pomocy społecznej i odpowiednią specjalizację. Oferowane wynagrodzenie wynosi od 5,5 do 7 tysięcy złotych brutto. Tragiczny wypadek w gminie Wierzbica w Olchowcu Kolonii. Audi wypadło z drogi i uderzyło w nasyp. Zginął 20-letni pasażer. Kierowca trafił do szpitala. Badanie wykazało u niego 0,4 promila alkoholu. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i prokuratura. Podczas sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny doszło do dyskusji nad raportem o stanie miasta. Burmistrz mówił o poprawie finansów i realizowanych inwestycjach. Natomiast opozycja zarzuca brak nowych projektów oraz przypisywanie sobie zasług za przedsięwzięcia rozpoczęte jeszcze przez poprzednie władze. Jakie argumenty padały podczas debaty? O tym więcej w wiadomościach. Zapraszam o 11.30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: gęste chmury dziś nad większością.

0: regionów. Większe przejaśnienia możliwe, ale głównie po południu na południu Polski. Do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem, głównie na północnym wschodzie kraju. Do 14 stopni na Suwalszczyźnie, do 18 w centrum, najcieplej na zachodzie i na Podkarpaciu, do 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Dzień dobry, ponownie, prawie południe, aktualnie 6 minut po 11. Witam Was, Fox, no i zapraszam, jestem z Wami jeszcze godzinkę.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.

0: No dobra, nie. Ja już przez nasze okno nie patrzę, bo jak nie jakiś rowerzysta jadący slalomem. Tak teraz gość, który idzie sobie w koszuli, do tego jeszcze marynareczka, do tego spodnie garniturowe, jakby nie było. I uwaga, zamiast Adidas jakiś tam sobie strzelić czy coś, to klapeczki. Proszę bardzo. To oznacza, że lato jest tuż, tuż. A jego buty pewnie są w praniu.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
9: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
10: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
11: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
10: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
11: Zadzwoń 664 775 457
10: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
0: Reklama.
12: Dokładnie godzinę temu Marcin Petruk wyjawił Wam to, co wie o sporcie, to co się wydarzyło już w świecie sportowym. No ale teraz czas na ogólne wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszamy, dajcie głośniej, minęła już 11.30.
13: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 11.30, zapraszam. Budynek gotowy, wyposażenie zakupione w ramach przetargów, nabór uczestników trwa, a dyrektora wciąż brak. Powodzenia w wyłonieniu szefa, brakuje Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnemu w Chełmie. Placówka, która ma pełnić rolę ośrodka wsparcia dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich rodzin, powstała w ramach ministerialnego programu, jak wiele podobnych w Polsce. Infrastruktura jest gotowa, jednak konkursy, które miały za zadanie wyłonienie osoby zarządzającej, kończyły się do tej pory niepowodzeniem. Odbyły się 4 postępowania rekrutacyjne. Ogłoszony 12 czerwca konkurs jest 5. Urząd Miasta nadal poszukuje kandydata z wyższym wykształceniem, co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obszarze pomocy społecznej oraz specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej. Oferowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku mieści się w przedziale od 5,5 tysiąca do 7 tysięcy złotych brutto. Do obowiązków przyszłego dyrektora będzie należało m.in. kierowanie działalnością centrum, zarządzanie jego kadrą, przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji wewnętrznej, opracowywanie planów finansowych oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki. 20-letni pasażer zginął w nocnym wypadku w Olchowcu Kolonii w gminie Wierzbica. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 3. 20-letni kierowca Audi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał do rowu i uderzył w nasyp. Jego pasażer, mieszkaniec powiatu chełmskiego, poniósł śmierć na miejscu. Ranny kierujący trafił do szpitala. Badanie alkomatem wykazało u niego 0,4 promila alkoholu w organizmie. Pobrano od niego krew do dalszych badań. Mężczyzna przebywa w szpitalu po pod ścisłym nadzorem policji. Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowali śledczy. Policjanci i prokurator ustalają dokładne przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze apelują do wszystkich kierowców o bezwzględną trzeźwość za kierownicą.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
13: Debata nad raportem o stanie miasta za 2025 rok podczas ostatniej sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny pokazała, jak odmienne są oceny obecnej sytuacji samorządu. Burmistrz Gabriel Adamiec przekonywał, że miniony rok był okresem porządkowania finansów i konsekwentnej pracy nad stabilizacją stanu miasta. Opozycyjni radni oraz były burmistrz Stanisław Bodys wskazywali natomiast na brak nowych inwestycji, wzrost wydatków bieżących i niewykorzystane szanse rozwojowe. Prezentując raport o stanie miasta, burmistrz podkreślał przede wszystkim poprawę sytuacji finansowej samorządu. Jak zaznaczył, Rejowiec Fabryczny zakończył 2025 rok nadwyżką budżetową przekraczającą 266 tysięcy złotych przy dochodach wynoszących ponad 37 milionów złotych. Według przedstawionych danych wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom około 10 milionów, co stanowiło blisko 27% całego budżetu. Wśród najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w minionym roku burmistrz wymienił działania związane z transformacją energetyczną, modernizacją oczyszczalni ścieków, rewitalizacją dworku w zespole pałacowo-parkowym Stajne Polesie oraz inwestycje poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców. Obejmowały m.in. zakup agregatów prądotwórczych, sprzętu medycznego oraz uruchomienie miejskiego defibrylatora. Włodarz zwrócił też uwagę na rozwój lokalnego harcerstwa oraz działalność Akademii Piłkarskiej Sparta. Sporo krytycznych uwag miał do raportu radny Mariusz Grams, który zakwestionował przedstawiony przez burmistrza obraz sukcesu inwestycyjnego. Jego zdaniem znaczna część realizowanych obecnie przedsięwzięć to projekty rozpoczęte jeszcze przez poprzednie władze miasta, a środki na ich realizację zostały pozyskane przed zmianą władz. Grams zwracał również uwagę na brak nowych inwestycji drogowych oraz błędy, które jego zdaniem pojawiły się w części raportu dotyczącej oświaty. Jakie jeszcze argumenty padły w czasie tej dyskusji? Na szczegóły zaprasza Supertydzień Chełmski na stronie supertydzień.pl.
0: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hota, witam w poniedziałek, w samym środku czerwca. Wiem, początek tygodnia bywa trudny, ale na 104,9 FM mamy sprawdzony lek na poniedziałkową handrę. Odpalamy naszą muzyczną kartkę z kalendarza z datą 15 czerwca i sprawdzamy, jakie genialne historie i rocznice wydarzyły się właśnie tego dnia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1941. 15 czerwca na świat przyszedł Harry Nilsson, amerykański wokalista, kompozytor i jedna z najbardziej barwnych postaci sceny lat 60. i 70. Choć odszedł w 1994 roku, dziś wspominalibyśmy jego 85. urodziny. To jego niesamowity, czysty głos stoi za takimi nieśmiertelnymi radiowymi klasykami jak przepiękny Without You czy niezwykle optymistyczny Everybody's Talking. Przenosimy się do roku 1946. 15 czerwca urodził się Noddy Holder, charyzmatyczny wokalista, gitarzysta i absolutna ikona brytyjskiego glam rocka, lider formacji Slade. Noddy kończy dzisiaj równe 80 lat. Jego potężny, drapieżny wokal i super chwytliwe ryfy w takich hitach jak Far, Far Away czy My Oh My to absolutny fundament radiowego grania z szalonych lat 70. W kalendarzu zapisujemy przełomowy rok 1965, dokładnie 61 lat temu w Nowym Jorku Bob Dylan wszedł do studia nagraniowego, by zarejestrować swój absolutnie przełomowy, rockowy hymn, utwór Like a Rolling Stone. Ta kompozycja całkowicie zmieniła oblicze muzyki popularnej, udowadniając, że radiowy singiel może trwać ponad 6 minut i nieść za sobą potężny poetycki przekaz. Magia w czystej postaci. Zaglądamy do roku 1976. Dokładnie 50 lat temu w angielskim Middlesbrough urodził się Gary Lightbody, lider, wokalista i główny kompozytor indie rockowej formacji Snow Patrol. Jubilat świętuje dzisiaj swoje 50. urodziny. To właśnie on napisał jeden z najpiękniejszych, najbardziej przestrzennych i wzruszających radiowych hitów XXI wieku, utwór Chasing Cars, który do dzisiaj generuje gigantyczne emocje przy każdym odsłuchu. Smutna kartka z roku 1996, dokładnie 30 lat temu, świat muzyki jazzowej i popowej stracił wielką legendę. W wieku 79 lat zmarła Ella Fitzgerald, pierwsza dama piosenki, obdarzona nieskazitelnym głosem i genialnym wyczuciem rytmu. Jej interpretacje amerykańskich standardów na zawsze pozostaną w radiowym krwiobiegu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym globalnym megahitem z roku 1994, który w połowie lat 90. dosłownie zdemolował stacje radiowe i listy przebojów na całym świecie. Dokładnie 32 lata temu, w czerwcu 1994 roku, szkocki kwartet pop-rockowy Wet Wet Wet celebrował kolejny tydzień absolutnej dominacji na szczycie brytyjskiej listy przebojów ze swoim nieśmiertelnym hitem Love Is All Around. Piosenka nagrana na potrzeby kultowego filmu Cztery wesela i pogrzeb spędziła na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii niesamowite 15 tygodni z rzędu. Ten niezwykle melodyjny, ciepły i ultrachwytliwy numer z charakterystycznym wokalem Martiego Pilowa to absolutny radiowy evergreen, który idealnie pasuje do czerwcowego słońca za oknem i natychmiast poprawia humor od pierwszych sekund. Zamykając to poniedziałkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na 100% globalnego pewniaka, którego w hełmie zna i nuci absolutnie każdy. Skoro zaczynamy właśnie nowy tydzień na 104,9 FM w głośnikach Radia Bonton, musi wybrzmieć utwór z najwyższej półki. Podkręcamy potencjometry w prawo i z pełnym luzem ruszamy w nowy tydzień. Przed Wami Wet, Wet, Wet.

0: reklama.
1: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio.
7: Jest, potrafi czasami zrobić coś... Nie, spokojnie, nie o tym myślę. Potrafi czasami zrobić coś, czego nie potrafią leki, nie potrafią terapeuci, ani nawet najnowsza technologia. Czyli po prostu wywołać uśmiech, przełamać lęk, no i zachęcić też do działania. No i dzisiaj obchodzimy dzień dogoterapii, czyli terapii z udziałem właśnie psów. W Polsce korzystają z niej tysiące dzieci, tysiące seniorów, no i też osoby z niepełnosprawnościami. Czworonożni terapeuci pomagają ćwiczyć koncentrację, rozwijać komunikację, a nawet usprawniać ruch. No i tu nie ma co się dziwić. Kto oprze się merdającemu ogonowi i spojrzeniu mówiącemu: daj smaczko, zrobię dla ciebie wszystko. No, uwielbiam psy tak samo jak pewnie i wy. No dobrze, powoli zbliżamy się do 12:00. Dosłownie za 9 minut najświeższe informacje z kraju i ze świata, więc bądźcie razem z nami. Słuchajcie uważnie poniedziałkowego wydania w samo południe. Także ja też w sumie chciałem powiedzieć dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 7:00. Trzymajcie się, cześć.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
4: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
2: Reklama.
6: Zbliża się południe w Radiu Bonton. Czas na wiadomości.
7: Zakończono przeszukiwanie posesji w Lutoryżu, gdzie odkryto płody. Jest porozumienie USA-Iran, eksperci czekają z entuzjazmem. Ceny truskawek znowu mogą wzrosnąć, głównie przez pogodę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zakończyła przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono 32 ludzkie płody. Śledczy przez kilka dni przesiewali każdą partię ziemi na 5-arowej działce. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki, a także dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
7: Sąd aresztował 57-letnią kobietę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
9: Z jakiego powodu ktoś zabiera posesyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
7: Prokuratura sprawdza, skąd pochodziły płody i czy kobieta działała sama. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Wstrzymanie działań wojennych i otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnych i otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a

0: Kawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą znów spowodować kolejny wzrost cen.
1: Już teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej. Ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
0: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Burze na północy Polski i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 7 województw. Od północy po północną część Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Burzom towarzyszy silny wiatr i silne opady deszczu, lokalnie grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Turyści i mieszkańcy na Warmii i Mazurach mogą zobaczyć w najbliższym czasie kolumny wojskowe. To ćwiczenia. Ważne, by nie publikować w internecie zdjęć, bo mogą być one wykorzystywane przez obce służby. Wielka Brytania chce dołączyć do państw z barierą wieku dla mediów społecznościowych. Młodzież poniżej 16 lat nie będzie mogła z nich korzystać. Taki plan ma premier Keir Starmer. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są nieszczęśliwe, uzasadnia Starmer.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Czerwiec postanowił dać nam chwilę oddechu, więc jeśli liczycie dziś na upały, to muszę was rozczarować. W Chełmie mamy teraz skromne 17 stopni, a w ciągu dnia wyciągniemy maksymalnie 18. Nad miastem wisi sporo chmur, wiatr z zachodu dmucha dość odczuwalnie, a do tego co jakiś czas może nas złapać przelotny lekki deszcz, dlatego parasole na wszelki wypadek możecie mieć pod ręką. Ale bez paniki, za chmur co jakiś czas nieśmiało błyska słońce.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: 4 minuty po godzinie 12. Przed mikrofonem Jarek Hołota melduje się w rytmie dnia i obiecuję, że wspólnie rozgonimy te dzisiejsze poniedziałkowe chmury nad Chełmem. Swoje święto obchodzą dziś Jolanta i Wit. Tradycyjna paczka najgłębszych życzeń leci prosto z naszej anteny. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, więc jeśli wasz czworonożny przyjaciel czeka na was w domu, pomyślcie o jakimś ekstra smaczku dla niego po powrocie z pracy. Zaczynamy. Poniedziałkowy maraton z najlepszą muzyką. Na początek męskie granie. I początek.

Dziś Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, a badania pokazują, że samo głaskanie psa przez zaledwie 10 minut drastycznie obniża poziom stresu i poprawia nam humor na resztę dnia. No, idealna recepta na gorszy poniedziałkowy poranek. Zamiast kolejnej kawy zainwestujcie w chwilę czułości ze swoim pupilem. 8 minut, a nawet już 9 minut po godzinie 12 gramy dalej. Dua Lipa już teraz, a za chwilę Britney Spears.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Niezapomniane Tompetti ze swoją kapelą The Heartbreakers w rytmie dnia w Radiu Wonton 20 minut po godzinie 12. Chełmski Dom Kultury rusza w tym tygodniu z zapisami na letnie warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, które w tym roku będą odbywać się pod hasłem kreatywnego recyklingu. Organizatorzy zapowiadają masę nieszablonowych zajęć, od tworzenia rzeźb z kartonów po ekologiczną modę, co ma odciągnąć dzieciaki od ekranów smartfonów podczas wakacji. Miejsca znikają zazwyczaj w mgnieniu oka, więc jeśli chcecie zorganizować swoim pociechom ciekawy czas w mieście, warto zerknąć na stronę Hadeku i zaklepać bilet już dziś. Za chwilę, a dokładnie za 10 minut o 12.30 kolejne wydanie lokalnych wiadomości sportowych i Marcin Petruk, teraz Kleks oraz Brązki Beat.

0: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
1: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
0: Reklama.
10: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio Sport.
13: Sport Marcin Petruk. Czworo zapaśników cementu Gryfa Chełm zakończyło już udział w akademickich Mistrzostwach Świata w Brazylii, a wrócili z nich z 3 medalami, czyli złotem Danieli Tkaczuk, srebrnym Alicji Wojewódzkiej i brązowym Olki Padoszek, a także 5. miejscem Huberta Sidoruka, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
14: Są to bardzo dobre informacje, ponieważ jechali nasi zawodnicy do Brazylii z takim założeniem, żeby zdobyć przynajmniej 2 medale z takiej imprezy rangi światowej, ponieważ na nasz jubileusz brakowało nam 2 medali, żeby spiąć to taką okrągłą liczbą 60 medali na 60-lecie naszego klubu. Udało im się to z naddatkiem, bo mamy już w tej chwili 61 medali z imprez mistrzowskich międzynarodowych.
13: Z kolei w sobotę w Strupinie Dużym odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci i Młodzików, gdzie reprezentacja cementu Gryfa zdobyła aż 22 medale. Ponownie Zdzisław Biały.
14: Złote medale zdobyli w grupie młodzików Stella Kozak, Lena Kutarba, Eliza Mękalska, Lena Chudzicka i Amanda Molenda. Natomiast w grupie chłopców złote medale zdobyli Gąsiorowski Adam, Przetak Jakub, Palczyński Maksymilian, Sierpiński Marcel, Zawuszycki Wojciech, Kotek Daniel i Oczkowski Szymon. Natomiast w grupie dzieci złotymi medalami mogą się cieszyć Lena Słowik i Włoszczuk Hanna. Natomiast w grupie chłopców Hans Filip, Wilamowski Jan, Wilamowski Adam, Ciejak Wiktor, Kacper Gałęza, Mazur Bartłomiej, Rusinek Adam i Bednarski Jan.
13: Wspólnie reprezentacja cementu Gryfa Chełm zajęła 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej. Zmieniamy dyscyplinę. 2 nasze czwartoligowe zespoły zakończyły już walkę o punkty w sezonie 2025-2026. Komplet Oczek dopisał do konta Start Krasny Staw, który 2-1 pokonał u siebie wicelidera grupy, czyli Lewart Lubartów. Porażką rundę rewanżową zakończył natomiast Bóg Hanna, który po zaciętym meczu uległ na wyjeździe Tomaszowi Tomaszów Lubalski 3-4. Przenosimy się do chełmskiej klasy okręgowej. W sobotniej, ostatniej kolejce rundy wiosennej awans do czwartej ligi wywalczyła Ekoróżanka, która 3-0 pokonała u siebie rezerwy chełmianki. O wejście do wyższej klasy rozgrywkowej powalczy natomiast w barażach Astra Leśniewice, która 3-2 wygrała na wyjeździe z Ruchem Izbica, wspomina trener Artur Dąbrowski.
15: Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, pomimo tego, że od 63 minuty graliśmy w 10 i przegrywaliśmy 2-1. Zdołaliśmy strzelić 2 bramki i wygrać całe spotkanie 3-2. Na pochwałę zasługuje cały zespół, wszyscy włożyli kawał serducha i cieszyliśmy się po ostatnim gwizdku z 3 punktów. Jednak wieści z Różanki dotarły do nas, gdzie Różanka wygrała z rezerwami Chełmianki i zakończyliśmy sezon na drugim miejscu.
13: Okręgowe podium na koniec sezonu zamknął brat Sienica Nadolna, który w ostatnim meczu 3-1 pokonał Spartę Rajowiec Fabryczny.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
16: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
17: Bonton Radio.

Essential i Sombre w rytmie dnia w Radiu Bon Ton za 23 minuty 13. Już za moment na naszej antenie wyruszymy w niezwykłą podróż śladami dawnych mieszkańców naszego regionu. Eliza Kuderska-Nowosad oraz Zbigniew Lubaszewski zapraszają na poniedziałkowe spotkanie z kronikami miasta. Zostańcie z nami, już za chwilę zaczynamy. Baranowski tymczasem.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: się.
1: Na początku sierpnia 1971 roku lokalna prasa opisywała sukces chełmskiego kombinatu cementowni. Kurier Lubelski 10 sierpnia informował: rozpoczęły się roboty przygotowawcze do budowy cementowni Chełm 3. W zasadzie nie będzie to samodzielny zakład produkcyjny, a tylko czwarta nitka technologiczna Chełma 2, wytwarzająca rocznie 360 tysięcy ton cementu szybko twardniejącego super. Zapowiadano, w Białym Zagłębiu dymić więc będzie 12 kominów pieców obrotowych, wytwarzających rocznie przeszło 3 300 000 ton cementu. Nowa inwestycja zostanie wzniesiona kosztem 805 milionów złotych, przy czym część środków jest przeznaczona na cele socjalno-bytowe. Między innymi z tych pieniędzy powstanie żłobek dla 80 dzieci, nastąpi rozbudowa istniejącego przedszkola o 90 miejsc, a załoga cementowni otrzyma 150 nowych mieszkań. Decyzją prezydium rządu z 31 maja Chełm 3 został zaliczony do grupy inwestycji szczególnie ważnych dla produkcji dóbr konsumpcyjnych z terminem zakończenia budowy w trzecim kwartale 1973 roku.
2: Informacja o ciągle trwającej w zasadzie rozbudowie cementowni, chociaż w tytule mamy liczbę mnogą. Oczywiście warto pamiętać, że w tym czasie funkcjonował kombinat cementowy Chełm, gdzie oprócz cementowni Chełmie oczywiście w skład wchodziła również cementownia w Rejowcu. Rzeczywiście tą podstawową część cementowni oddano do użytku w 1960 roku. Był to Chełm 1, budowany od 1956 roku. Później rozpoczęto budowę Chełma drugiego, który w zasadzie już został ukończony, ale z tego co widzimy miała nastąpić kolejna rozbudowa. Ciekawa, że traktowana właściwie jako budowa cementowni Chełm 3, chociaż z tekstu wynika, że w zasadzie problem dotyczył tylko budowy kolejnego właśnie pieca z kolejnym 12 kominem. Podano oczywiście szczegóły, jak to miało wyglądać. To miała być instalacja dosyć nowoczesna, produkująca również bardzo nowoczesny cement. Sporo kosztów. Musiała tutaj oczywiście podjąć decyzję Rada Ministrów jak najbardziej. No i rzeczywiście przystąpiono do realizacji. Ostatecznie rzeczywiście zrealizowano te działania do roku 1973. Używano w tekście określenia Chełm 3, chociaż właściwie z historii cementowni wynika, że cementownia Chełm 3 była budowana dopiero w latach 90. i oddana do użytku w 1999. W międzyczasie oczywiście unowocześniono lub rozbierano wcześniejsze zakłady Chełm 1 i Chełm 2. No tak wynika z różnorodnych publikacji prasowych, chociaż też warto zwrócić uwagę, że nie mamy takiego kompleksowego opracowania dziejów cementowni, a pewnie też z racji kolejnych rocznic takie opracowanie by się przydało, no nie mówiąc o znaczeniu zakładu w funkcjonowaniu miasta. Informacja była oczywiście dosyć intrygująca, stąd pojawiła się na pierwszej stronie Kuriera Lubelskiego z jakimś uzupełnieniem na kolejnej stronie, więc rzeczywiście jeśli chodzi o działalność cementowni, był to niewątpliwie dosyć ważny moment w jej

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
2: Reklama.
1: Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

aż to pięknie płynie. Rain Me In, Olivia Dean i Sam Fender w rytmie dnia w Radiu Bonton. 7 minut pozostało do godziny 13. Skoro dziś święto psiej terapii, to warto wspomnieć o niesamowitym psie rasy Golden Retriever z Kalifornii, który oficjalnie pracuje na pełen etat w sądzie jako wsparcie dla zestresowanych świadków. Czworonożny urzędnik radzi sobie z napięciem na sali rozpraw znacznie lepiej niż niejeden dyplomowany psycholog. Za chwilę 13 i najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Teraz Goo Goo Dolls.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
10: Jest 13.
11: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmitarek-Zabłocka.
12: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
11: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw.

0: Oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta – klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: W zbiorniku Stańków i rzece Uherce ponownie zaobserwowano śnięte ryby, pogorszenie jakości wody i nieprzyjemny zapach. Sprawę zgłosili wędkarze z Chełma, którzy apelują o pilne wyjaśnienie przyczyn i kontrolę służb środowiskowych. W Majdanie Leśniowskim doszło wczoraj do dachowania dostawczego Volkswagena. 47-letni kierowca zjechał z drogi i uderzył w pobocze, po czym auto przewróciło się na dach. Mężczyzna trafił do szpitala, a okoliczności wypadku wyjaśnia policja. ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy organizują bezpłatne szkolenie online, które będzie dotyczyło wypadków przy pracy i zasad postępowania w takich sytuacjach. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak uzyskać świadczenia i jakie dokumenty są wymagane. O szczegółach opowiemy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 13.30.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
4: Sprawdzamy, co tam słychać po 13 na chełmskich termometrach. Na naszym redakcyjnym w tej chwili 18 stopni. Jak na razie słońce wygrywa z chmurami, ale chmury też pojawiają się dość często i z niektórych przelotnie może pokropić. Wieczorem będzie więcej pogodnego nieba, ale na termometrach tylko 15 stopni.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio. 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: 5 po 13 w studiu bez zmian, Jarek Hołota przed mikrofonem, za oknem, no różnie, ale gwarantuję wam, że w naszych głośnikach absolutne muzyczne słońce i hity, które postawią na nogi każdego. Na początek The Stranglers.

Always the Sunny, The Stranglers w rytmie dnia na 104,9, 9 minut po godzinie 13. Przypominamy, że dziś ogólnopolski dzień dogoterapii. A wiecie, że psy potrafią rozpoznać ludzki strach czy smutek wyłącznie po zapachu naszego potu, bez patrzenia na wyraz twarzy. Ich niesamowity nos potrafi wyczuć zmianę naszych emocji w ułamku sekundy. Dlatego doskonale sprawdzają się jako nasi najlepsi terapeuci. No i oczywiście najlepsi przyjaciele. Ebony Hertz już teraz w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: Tomrux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomrux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
15: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
17: Bonton Radio.

Dawid Podsiadło i Sezon. No to chyba tak na letni sezon wypuścił ten singiel. 19 minut po godzinie 13 w rytmie dnia w Radiu Bonton. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie przypomina o nowym harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych, który rusza na osiedlach domków jednorodzinnych już od połowy tego miesiąca. Urzędnicy apelują, by stare meble czy zużyty sprzęt AGD wystawiać bezpośrednio przed posesją, wyłącznie wieczorem w dzień poprzedzający wywóz, co pozwoli uniknąć bałaganu na ulicach. Jeśli planowaliście wielkie czerwcowe porządki w garażu czy na strychu, warto sprawdzić dokładną datę dla swojej ulicy, żeby nie przegapić darmowej zbiórki. 20 minut po godzinie 13, żeby nie przegapić wiadomości lokalnych o 13.30, no to poczekacie jeszcze 10 minut.

0: Reklama.
1: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularze. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
12: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Eliza Kudalska-Nowosad. Niepokojące sygnały napływają ponownie ze zbiornika Stańków i rzeki Uherki. W ostatnich dniach odnotowano pojawienie się śniętych ryb, pogorszenie jakości wody oraz intensywny odór. Sytuacja skłoniła przedstawicieli Chełmskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego do powiadomienia odpowiednich służb i zaapelowania o pilne wyjaśnienie przyczyn zjawiska. Jak informuje dyrektor Biura Chełmskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Marcin Adamczyk, jeszcze kilka dni wcześniej sytuacja nie budziła większych obaw. Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej 11 czerwca zaobserwowano jednak gwałtowne pogorszenie warunków w zbiorniku. Zdaniem wędkarzy woda stała się mętna, a w powietrzu unosi się nieprzyjemny zapach. Przedstawiciele Chełmskiego Okręgu PZW podkreślają, że stan wód jest obecnie niski, a sam zbiornik zasilany jest przede wszystkim przez miejską oczyszczalnię ścieków. O nowej sytuacji zostały już powiadomione Wody Polskie. Także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został poproszony o przeprowadzenie kontroli i stwierdzenie, czy nie doszło przypadkiem do ponownego zanieczyszczenia lokalnego ekosystemu. W niedzielny poranek w Majdanie Leśniowskim doszło do dachowania dostawczego auta. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem Volkswagen Transporter zjechał z drogi, w wyniku czego pojazd uderzył w pobocze i dachował. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, w tym zespół ratownictwa medycznego, policja i straż pożarna. Za kierownicą dostawczaka siedział 47-letni mężczyzna. Poszkodowany kierowca z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Na razie nie są znane dokładne przyczyny, z powodu których stracił panowanie nad kierownicą. W akcji ratunkowej oraz zabezpieczaniu miejsca wypadku brali udział strażacy z Komendy Miejskiej w Chełmie, którzy otrzymali wsparcie od druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowicach. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają teraz chełmscy policjanci.
13: Z Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
12: O bezpieczeństwie w pracy i tym, co zrobić, gdy dojdzie do wypadku, będzie mowa podczas bezpłatnego szkolenia online organizowanego przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy. Trwają zapisy na spotkanie skierowane do pracodawców, przedsiębiorców i ubezpieczonych.
14: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
12: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w Lubelskiem. Zgłoszenia przyjmuje Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chełmie. Młodzi artyści z Krasnego Stawu pokazali, że talent i wyobraźnia nie mają wieku. W pierwszym liceum ogólnokształcącym odbyło się podsumowanie pleneru artystycznego Przepływ. W projekcie uczestniczyli uczniowie liceum oraz szkół podstawowych, którzy przez ostatnie tygodnie rozwijali swoje pasje w grupach malarskiej, ceramicznej, linorytniczej i rękodzielniczej. Finałem przedsięwzięcia była wystawa prac przygotowanych przez młodzież. Powstałe dzieła inspirowane były przyrodą i codziennym życiem, a dla uczestników stanowiły okazję do twórczego wyrażania emocji oraz doskonalenia umiejętności artystycznych. Plener Przepływ został zrealizowany dzięki wsparciu powiatu krasnostawskiego w ramach konkursu. To kolejna inicjatywa, która pokazuje, że młodzież z regionu chętnie rozwija swoje artystyczne talenty i potrafi zaskoczyć wysokim poziomem twórczości. Relację z tego wydarzenia można obejrzeć na stronie Super Tygodnia.
15: Bon Ton Radio. W rytmie

To był dokładnie koniec wieku, a dokładnie rok 1999, kiedy chłopaki z Backstreet Boys rządzili na wielu listach przebojów, między innymi z tym przebojem I Want It That Way w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Za 22 minuty 14. W internecie furorę robi historia pewnego małego miasteczka w Szkocji, gdzie mieszkańcy postanowili całkowicie zrezygnować z tradycyjnych głośnych dzwonków w szkołach, zastępując je łagodną muzyką klasyczną. No, nauczyciele twierdzą, że dzięki temu dzieciaki wchodzą do klas znacznie spokojniejsze, a poziom agresji na korytarzach spadł niemal do zera. Patrząc na nasze chełmskie szkoły, taki eksperyment mógłby być ciekawy, chociaż zamiast Mozarta młodzież pewnie wolałaby usłyszeć przeboje z anteny Radia Bon Ton. Już teraz Michael Jackson i jego nieśmiertelny hit Beat It. Za 21 minut 14 to poniedziałkowy rytm dnia, a za chwilę Planeta w 5 minut.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wracamy na naszą Ziemię i cofamy się o kilkanaście, a dla niektórych nawet kilkadziesiąt lat. Nie do czasów dinozaurów, nie do średniowiecza, ale do epoki, która dla młodszych słuchaczy może wydawać się równie egzotyczna. Do czasów, gdy nie było Google Maps, Bookinga, Trip Advisora ani smartfonów. Brzmi niewiarygodnie, a jednak jeszcze całkiem niedawno ludzie wyjeżdżali na wakacje bez dostępu do internetu i co ciekawe, całkiem dobrze sobie radzili. Dziś planowanie podróży zajmuje często kilka minut. Wpisujemy nazwy miejscowości, sprawdzamy zdjęcia, opinie, pogody, ceny noclegów i gotowe. Mamy wrażenie, że znamy miejsce jeszcze zanim do niego dotrzemy. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś chciał pojechać nad morze, kupował przewodnik turystyczny albo mapę. Informacji szukało się w książkach, czasopismach, czasem w bibliotekach. Cennym źródłem wiedzy byli znajomi, którzy już gdzieś byli. To oni polecali pensjonat, plażę czy trasę wycieczki. Było w tym sporo niepewności. Niekiedy przyjeżdżało się do miejscowości i dopiero na miejscu szukało noclegu. Czasem trafiało się świetnie, czasem niekoniecznie. Ale właśnie ta nieprzewidywalność była częścią podróży. Co ciekawe, brak technologii zmuszał nas do lepszego poznawania świata. Żeby gdzieś dojechać, trzeba było wiedzieć, gdzie znajduje się dane miasto, przez jakie miejscowości przebiega trasa i w którą stronę świata właściwie jedziemy. Dziś telefon prowadzi nas niemal za rękę. Wygodne? Oczywiście. Ale przy okazji coraz rzadziej patrzymy na krajobraz. Coraz rzadziej zwracamy uwagę na rzeki, wzgórza czy kierunki świata. A przecież przez tysiące lat człowiek orientował się w terenie właśnie dzięki obserwacji otoczenia. Słońce, gwiazdy, ukształtowanie terenu czy bieg rzek był naturalnym GPS-em naszych przodków. Nie oznacza to, że dawniej było lepiej. Technologia rozwiązała mnóstwo problemów. Warto jednak zauważyć, że kiedyś podróż zaczynała się dużo wcześniej niż dziś. Zaczynała się już podczas planowania, studiowania map i wyobrażania sobie miejsca, którego jeszcze nie widzieliśmy. A może właśnie dlatego świat wydawał się większy, bo nie wszystko było dostępne od razu, nie wszystko można było sprawdzić jednym kliknięciem i może czasem warto pozwolić sobie na odrobinę niewiedzy, zostawić miejsce na odkrywanie, bo planeta, na której żyjemy, nadal potrafi zaskakiwać, nawet jeśli mamy ją całą w telefonie. A największa frajda to taka, kiedy jedziemy gdzieś daleko, daleko, daleko, bierzemy mapę postaci papieru i mamy obok pilota, który kompletnie nie wie, co z nią zrobić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Hełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autostopowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
6: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Reklama. Bonton Radio.

Za 9 minut 14 to poniedziałkowy rytm dnia w radiu Bonton, a to nowy singiel SARS. Czy będziemy pamiętać? Na pewno będziemy. No i na pewno będziemy grać. Statystyki pokazują, że ponad połowa z nas deklaruje, że najgorszy moment w ciągu całego tygodnia pracy przypada właśnie na poniedziałek między godziną 13 a 14. Na szczęście macie obok nas, a my skutecznie leczymy z poniedziałkowego kryzysu. Trzymajcie się mocno, za chwilę 14. I garść najważniejszych doniesień z kraju i ze świata. Do 14 jeszcze dwa przeboje. Antor i Rosalind w Radiu Bonton.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
1: Reklama.
8: Jest 14, czas na wiadomości w Radiu Monton.
9: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze, mówi Sheikh Bas Sharif, premier mediującego Pakistanu.
10: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
9: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
10: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
9: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec

0: Olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich Mistrzostwach Świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1 i tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocaat.
1: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
0: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
3: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
4: Zaczynamy 14 godzinę dzisiejszego dnia. Jeśli właśnie kończycie pracę i zerkacie w okno, to sytuacja w Chełmie wygląda następująco. Osiągnęliśmy właśnie dzisiejsze maksimum, czyli skromne 18 stopni. Chmur nad miastem wciąż jest całkiem sporo, ale dobra wiadomość jest taka, że szanse na deszcz powoli spadają. Zachodni wiatr też trochę odpuścił.
3: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor do ciepleń Termoorganika. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
5: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
6: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
4: 5 po 14, popołudniowa zmiana melduje gotowość, Arek Hołota przed mikrofonem. Dla wszystkich, którzy zatrzaskują właśnie drzwi, biur i ruszają na parkingi, odpalamy radio, no i wracamy razem oczywiście. Już teraz dla Was Michael Sembello, a za chwilę gość radia Bonton. Zostańcie więc z nami.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Lato najlepiej witać w dobrym towarzystwie, także tym na czterech łapach. I właśnie już teraz opowiemy o wydarzeniu Psie Bierane, Przywitanie Lata. I naszym gościem jest Edyta Kister, psia mama, która zdradzi, co czeka uczestników tej wyjątkowej imprezy i dlaczego warto zabrać ze sobą swojego pupila, lub jeżeli nie macie, przyjść i może znajdziecie swojego. Kinga Miszczyk, zapraszam. Skąd wziął się pomysł na organizację tego wydarzenia i jak zmieniło się ono przez lata?
2: Pomysł naradzał się tak pomaleńku, bo najpierw zaczynałam takie wydarzenia na mniejszą skalę robić tutaj na terenie hospicjum, w ogrodzie hospicyjnym. No i w pewnym momencie jakoś narodził się taki pomysł, że może iść za uderzeniem, skoro to wychodzi na taką mini skalę tak fajnie, no to może też się uda na większą skalę. No i właśnie te 4 lata temu rozpoczęliśmy to Przywitanie Lata, było też Przywitanie Jesieni. Rzuciliśmy się na bardzo głęboką wodę i uczyliśmy się pływać tak naprawdę. Nie potonęliśmy, wydarzenie nam się fajnie udało. Na tyle fajnie właśnie, że zaraz powtórzyliśmy Przywitanie Jesieni. No i tak trwamy do dzisiaj. Niemniej impreza już jest znacznie skromniejsza, przede wszystkim skierowana w stronę psów i właścicieli psów. Także no, zmieniło się bardzo od samego początku. Wcześniej to było z takim przytupem, były i występy zespołów naszych chełmskich, i rockowych, i KGW występowały. Teraz już się bardziej skupiamy jednak tak, no, stricte na psach.
1: Edyta, a po co to wszystko jest robione?
2: Daje nam to też powera takiego, to jest bardzo, bardzo fajne, jeżeli ktoś zacznie robić takie wydarzenia charytatywne, no to łapie zazwyczaj bakcyla i chce dalej robić, no ale oczywiście przede wszystkim najgłówniejsza myśl jest taka, że no, zbieramy pieniążki na podopiecznych hospicjum starego psa, które właśnie jest w moim domu i w moim domu mieszkają hospicyjne pieski, a ponieważ jestem skupiona zwłaszcza na pomocy psom starym, niedołężnym, kalekim, przewlekle chorym, to też te wydatki są bardzo duże, bo samo utrzymanie psów, czyli zakup karmy, to karma musi być także dedykowana starszym psom, psom z różnymi chorobami przewlekłymi, no i samo leczenie, diagnozowanie, często operacje, lekarstwa na stałe, bo tutaj się borykamy właśnie z przewlekłymi chorobami typu niedoczynność tarczycy, chore serca, wątroba, nerki, no tak, całe spektrum, tak jak u starszych ludzi, a to generuje duże koszty, no a my nie mamy jednak dofinansowania z NFZ, nie mamy dofinansowania z Urzędu Miasta, no po prostu utrzymujemy się z datków od ludzi, dzięki temu właśnie możemy pomagać, leczyć i zapewniać dożywotnie miejsce właśnie w moim domu, tak gdzie psy już, jak piesek jest uratowany przez nas, no to zazwyczaj już zostaje do końca swoich dni.
1: Jest z nami też Ania Broniecka, prezes Fundacji Małe Wielkie Serca. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
1: Co przygotowaliście dla uczestników podczas tegorocznej edycji? No, jakich atrakcji mogą spodziewać się właściciele psów, ich pupile oraz osoby, które przychodzą bez psów, bo takie osoby również są zaproszone?
2: Tak, oczywiście zapraszamy właścicieli psów, właścicieli kotów, zapraszamy także całe rodziny z dziećmi, dla nich też znajdzie się coś ciekawego. Zapraszamy też ludzi, którzy być może rozpatrują chęć zaadoptowania pieska, bo i takie u nas pieski są i będziemy takie pieski przedstawiać. No przede wszystkim skupiamy się na właścicielach psów i tutaj mamy zapewniony taki kącik z poradami behawiorysty, kącik zoofizjoterapeuty, który oprócz porad także zademonstruje nam podstawowe ćwiczenia, jakie możemy wykonywać ze swoim psem w domu. Będzie kącik groomera z poradami. Oczywiście wybory Psie Pięknego Lata to już tradycyjnie. gdzie każdy pies oczywiście jest najpiękniejszy i każdy pies dostanie u nas nagrodę i dyplom. Niemniej zapraszamy do wzięcia udziału właśnie w wyborach Psie Pięknego Lata. Cóż jeszcze? Hełmianka w kimonie będzie miała też swoją przestrzeń. Będą także pokazy nosworku. To poprowadzi też dziewczyna, która jest behawiorystką. Będą występy teatru impro, gdzie zaprosimy wszystkich Państwa do wspólnej zabawy. Tatuaże henną, malowanie buziek, popcorn i przede wszystkim nie zapomnijcie o przebraniach, dlatego że to nasze wydarzenie jest połączone ze spacerem z chełmskim Jokerem i jest to spacer w przebraniach, dlatego zachęcamy do przebrania się, zaskoczenia nas, zaskoczenia Jokera. Im śmieszniej, tym fajniej i mam nadzieję, że ten kolorowy pochód, który wyruszy właśnie spod biblioteki w stronę placu Łuczkowskiego pod naszego niedźwiedzia, że będzie pełen kolorów i wesoły i rozśpiewany.
1: No właśnie, bo teraz najważniejsza rzecz. Kiedy i gdzie?
2: Psywitanie lata odbędzie się 20 czerwca w bibliotece publicznej lub przed biblioteką publiczną. Wszystko zależy od tego, jaka będzie pogoda. Jeżeli przyświeci nam słońce, to widzimy się na zewnątrz. Jeżeli w sumie nie zaskoczy nas deszcz, bo nasze imprezy często są w deszczu. Więc jeżeli będzie deszczowo, no to w takim razie widzimy się w środku w bibliotece.
1: Nie wiem, czy Państwo słyszą, ale tutaj z domu dobiega szczek. Kogo słyszymy tutaj?
2: Tak, słyszycie Państwo największego dyskutanta w naszej psiej rodzinie o imieniu Szandor. Jest to 12-letni pies Golden, który niedługo, pomimo tak statecznego wieku, pojedzie do swojego stałego domu.
3: Przy okazji, jak już jesteśmy na antenie, zapraszamy serdecznie do wsparcia Fundacji Hospicjum Starego Psa. Mi jako Fundacji Małe Wielkie Serca, współorganizatora akcji, udało się już pozyskać całkiem sporą kwotę, bo 2000 zł, które będą przekazane na konto Fundacji Starego Psa. I zachęcamy Państwa również do udziału w naszym wydarzeniu, ponieważ będą puszki, do których będzie można wrzucić pieniążki na pieski. Będzie kiermasz ciast, kiermasz rękodzieła wykonanego przez wolontariuszy i przez psią mamę, świece zapachowe, mydełka, przepiękne bibeloty, których będzie można nabyć podczas wydarzenia.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Jest też dłuższa, która zawiera świetną anegdotę i na tę dłuższą wersję właśnie zapraszam Was na naszą stronę internetową radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Gość Radia Bonton.
4: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
5: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
6: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
9: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
10: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
11: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Fast Boy Topic i Forget You. W rytmie dnia w Radiu Wonton 21 minut po godzinie 14. Na chełmskich ścieżkach rowerowych pojawiły się dodatkowe mobilne stacje naprawcze, gdzie każdy cyklista może zupełnie za darmo dopompować koła czy dokręcić luźną śrubę. Inicjatywa wyszła od samych mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego i trzeba przyznać, że to świetny krok w stronę wspierania miejskich rowerzystów. No, pogoda dziś może nie zachęca do bicia rekordów prędkości, ale jeśli tylko po południu chmury całkowicie odpuszczą, warto wyciągnąć jedno ślad z piwnicy i sprawdzić, jak działają nowe klucze. Za 9 minut o 14.30 kolejne lokalne wiadomości sportowe. Marcin Petruk, teraz Cukero i Baila.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksów Łodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z Wouterem Van Buzelem.
11: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
10: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 14 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. Dobiegł końca sezon w piłkarskiej chełmskiej klasie A, ale ostatnia kolejka była tylko formalnością dla liderów. Pewna awansu granica Dorochusk pozostała niepokonanym wiosennym liderem i dopisała do konta komplet punktów po wygranej 4-2 ze Zniczem Sienica Różana. Z przejścia do wyższej ligi oficjalnie cieszy się już także Orzeł Srebrzyszcze, który sezon przypieczętował wygraną 4-3 nad Unią Białopole. Zmagania w pierwszej wojewódzkiej lice juniorów zakończył natomiast zespół Chełmianki prowadzony przez Pawła Fornala. W ostatnim domowym spotkaniu Biało-Zieloni 2-0 pokonali rywali z Tomasowi Tomaszów Lubelski.
12: Spotkanie bardzo ciężkie, bardzo niewygodny przeciwnik. Charakter tego spotkania też był na wyższym poziomie, bo wygrana pozwalała nam przeskoczyć drużynę z Tomaszowa o jedno oczko i tak naprawdę zagwarantować sobie w 100% miejsce w pierwszej lidze wojewódzkiej. To nam się udało, więc brawo i gratulacje dla chłopaków. To było ich ostatnie spotkanie w tej kadrze. Rocznik 2009 odchodzi już z juniora młodszego, także cieszę się, że miałem przyjemność prowadzenia tej drużyny. Cieszę się, że zrealizowaliśmy cel, jakim było utrzymanie w pierwszej lidze wojewódzkiej.
10: Mówił trener Paweł Fornal. Sezon 25-26 juniorzy Chełmianki zakończyli na 5. lokacie.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

No jest ten tłusty bit dobry do samochodu. Bibi Rexha i Faithless in New Religion w rytmie dnia w Radio Wonton. Za 14 minut 15. Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu dowiedli, że kierowcy, którzy nucą pod nosem podczas jazdy w korkach, reagują na błędy innych uczestników ruchu znacznie spokojniej. No nie musicie mieć talentu na miarę opery, wystarczy, że dacie głośniej Radio Bonton i po prostu dacie ponieść się melodii. Teraz właśnie. No, zostańcie z nami. Za chwilkę Marcin Petruk i trafik dla kierowców. A już teraz Oena.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: W maju na polskim rynku wtórnym sprzedano 269 400 samochodów używanych, czyli niemal tyle samo co w kwietniu. Średnia cena używki wyniosła w zeszłym miesiącu nieco mniej niż 50 200 zł, natomiast na znalezienie nowego nabywcy auto czekało średnio 38 dni. Mediana wieku samochodów z drugiej ręki wyniosła 12 lat, zaś przebieg 170 000 km. Najwięcej pojazdów używanych sprzedano w województwie mazowieckim, na drugim miejscu było śląskie, a na trzecim wielkopolskie, z kolei najmniej w Opolsce. Jeżeli chodzi o rodzaj napędu, to oczywiście króluje benzyna, nadal znacząco wyprzedzając diesle. I jeszcze jedna statystyka to typ nadwozia, a tutaj wciąż dominują SUV-y.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Calvin Harris i Summer. No i proszę bardzo, od razu słonecznie zrobiło się w hełmie, chociaż z tego co widzę, od wodawy idzie dość taka ciemna chmura. Ciekawe, czy do nas dotrze. Szczegóły prognozy pogody sprawdzimy o godzinie 15, tuż po wiadomościach, które już za 9 minut. My tymczasem przypominamy, że dziś ogólnopolski dzień dogoterapii, no a według najnowszych statystyk przeciętny pies potrafi zapamiętać i idealnie zinterpretować około 165 ludzkich słów oraz gestów. To stawia naszych czworonożnych kumpli na równi z poziomem inteligencji dwuletniego dziecka. No nic dziwnego, że tak sprytnie potrafią wyprosić dodatkowy obiad. A wy już po obiedzie, czy przed? Za 9 minut o 15 najświeższe wiadomości. Teraz Kasika Sochacka.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
3: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
1: Reklama.
6: Jest 15 w Radiu Banton. Czas na wiadomości.
7: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
8: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
9: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
7: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
10: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
7: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
11: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
7: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie przesmyku suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał 3 tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3-2-6-7-6.
12: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery. Podobna sprawa, piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i...

0: apeluje o trzeźwość i rozwagę za kierownicą. Strażacy ochotnicy z miasta i gminy Krasnystaw wybrali nowe władze na kadencję 2026-31. Prezesem został Marcin Sokół. Podczas zjazdu podsumowano także działalność mijającej kadencji. Postać inżyniera Henryka Gaja będzie bohaterem kolejnego spotkania z cyklu Lokalne Historie w Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wydarzenie odbędzie się w czwartek i będzie już ostatnim przed wakacyjną przerwą, ale organizatorzy zapowiadają powrót lubianego cyklu już jesienią. O szczegółach w wiadomościach zapraszam o 15.30.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Czas na szybki meldunek pogodowy. Na termometrach utrzymuje się popołudniowe 19 stopni. Słońce na niebie wciąż gra wchowanego z chmurami, ale chmury powoli zaczynają pękać i odsłaniać błękit. Zapowiada się pogodny wieczór bez opadu, według zapowiedzi synoptyków.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: 5 po 15, Jarek Hołota. Witam wszystkich, którzy odliczają ostatnie minuty do końca szychty i marzą tylko o tym, by zrzucić robocze uniformy i po prostu odpocząć. No a my oczywiście będziemy wam towarzyszyć. Depesz Mode już teraz, za chwilę Miasto na fali.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. No i właśnie kiedyś to te osoby opiekowały się młodszymi. Należałoby okazać im wdzięczność, rozmowę. I teraz pytanie, czy potrafimy się dogadać właśnie z osobami starszymi?
3: Dogadujemy się w jakikolwiek sposób. No mamy jakąś więź porozumienia.
4: No moim zdaniem też się ja bardzo dobrze dogaduję z dziadkami i no jest wszystko okej. Okay.
5: Nie bardzo. Oni mają swoje rozumowanie młodych lat. Teraz człowiek też ma inne rozumowanie.
6: Zależy, nie wszyscy się nie dogadują. Zależy od młodszych i dużo zależy od starszych, jakie mają podejście.
7: Myślę, że tak. To zależy też od osoby, od podejścia do starszych osób. Ale myślę, że nie jest najgorzej.
8: Raczej obecnie jak patrzę na to, czy młodszy się dogaduje ze starszym, to tak nie uważam. No chyba z tym, że z którym mamy najbliższy kontakt, ale tak to jak się patrzy na ulicę, to nie ma zbytnio takiego szacunku do starszego człowieka od młodszych.
9: Według mnie jest bariera w tym dogadywaniu się. Według mnie trochę też jest wina tego rozwoju technologicznego. Dużo młodych osób nie chce rozmawiać ze starszymi, siedzą tylko w tych telefonach. Ja osobiście nie mam dziadków i bardzo chciałabym z nimi rozmawiać. Według mnie powinniśmy właśnie więcej czasu spędzać ze starszymi ludźmi, rozmawiać z nimi, ciekawych rzeczy się dowiadywać.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
10: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Eagle i Cherry, Save Tonight w rytmie dnia w Radio Wanton, 20 minut po godzinie 15. Badania naukowców z Londynu wykazały, że ludzie, którzy regularnie spóźniają się o kilka minut, są zazwyczaj większymi optymistami i żyją dłużej, bo po prostu mniej się stresują uciekającym czasem. No, jeśli stoicie teraz w korku i wiecie, że nie zdążycie już na obiad, pomyślcie o tym jak o inwestycji w długowieczność. Za 9 minut o 15.30 zapraszamy na kolejne wydanie lokalnych wiadomości w Radiu Bonta. Teraz Lon Berry oraz Fastball.

0: Reklama.
1: Nowoczesna instalacja, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formularze zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Chełma 16 i 17 czerwca.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
0: Reklama.
7: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Najpierw tragiczny finał nocnej jazdy w powiecie chełmskim, a kilka godzin wcześniej śmiertelne potrącenie pieszego. W ciągu zaledwie jednej doby na drogach Lubelszczyzny życie straciły dwie osoby. Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i trzeźwość za kierownicą. Do pierwszej tragedii doszło w sobotę tuż przed trzecią nad ranem w Olchowcu Kolonii w gminie Wierzbica. Kierowane przez 20-latka Audi wypadło z drogi, wpadło do rowu i uderzyło w nasyp. Na miejscu zginął 20-letni pasażer, mieszkaniec powiatu chełmskiego. Kierowca z obrażeniami trafił do szpitala. Badanie wykazało, że miał w organizmie 0,4 promila alkoholu. Mężczyzna pozostaje pod policyjnym dozorem. Do drugiego śmiertelnego wypadku doszło dzień wcześniej po południu. W Lublinie samochód osobowy potrącił 68-letniego mężczyznę, znajdującego się na przejściu dla pieszych. Poszkodowany w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. Sprawa ma dodatkowo dramatyczny charakter. Volkswagenem podróżowało trzech mężczyzn, a po wypadku dwaj z nich uciekli z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali wszystkich uczestników podróży. Badania wykazały, że każdy z nich był pod wpływem alkoholu. Śledczy ustalają, który z mężczyzn siedział za kierownicą w chwili potrącenia pieszego. Oba postępowania prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Policjanci przypominają, że nawet niewielka ilość alkoholu obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji. Najtragiczniejsze konsekwencje takich decyzji ponoszą często niewinni uczestnicy ruchu drogowego. Strażacy ochotnicy z miasta i gminy Krasny Staw wybrali nowe władze. Podczas 11 zjazdu oddziału miejsko-gminnego Związku OSP Rzeczpospolitej podsumowano działalność mijającej kadencji, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i komisji rewizyjnej, wyłoniono też nowe władze na kolejne lata. Prezesem został Marcin Sokół, funkcję wiceprezesów będą pełnić Piotr Szewczyk i Tomasz Dzida, a komendantem gminnym wybrano Marka Dziedzica. W skład nowego zarządu weszli również przedstawiciele jednostek OSP z terenu miasta i gminy Krasny Staw. W zjeździe uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele służb i delegaci jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jednym z najbardziej uroczystych momentów spotkania było podziękowanie dla druha Leszka Wareńskiego. Przez 21 lat pełnił funkcję komendanta gminnego. Za swoją wieloletnią służbę i zaangażowanie został szczególnie uhonorowany.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: W czwartek o 15 w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 57 odbędzie się spotkanie z cyklu Lokalne Historie. Tym razem uczestnicy będą mogli poznać bliżej postać inżyniera Henryka Gaja.
8: postać nieprzypadkowa i dosyć istotna dla miasta Chełma, ponieważ no, w tym roku miasto Chełm obchodzi taki jubileusz związany ze stuleciem osiedla Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie, a Henryk Gaj, właściwie jego praca, bo jest jednym z głównych architektów poszczególnych budynków na osiedlu Dyrekcji Kolei Państwowych w Chełmie. Serdecznie zapraszam na takie godzinne spotkanie z prezentacją. Postaram się przybliżyć postać Henryka Gaja, jego realizacje, te zarówno ogólnopolskie, ale te przede wszystkim nasze chełmskie, lokalne.
7: Mówi Magdalena Mąka, adiunkt działu historii Muzeum Ziemi Chełmskiej. To spotkanie będzie ostatnim przed wakacjami z tego cyklu, jednak organizatorzy już zapowiadają jego kontynuację jesienią. W gminie Dorohusk odbyła się uroczystość poświęcona parom, które wspólnie przeżyły pół wieku w związku małżeńskim. Dostali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta Polski oraz listy gratulacyjne. Jubilaci otrzymali kwiaty, a ich wspólne chwile uwieczniono na zdjęciach. Wyjątkową oprawę artystyczną spotkania zapewnił występ Haliny Mysakowskiej. Włodarze gminy oraz organizatorzy przekazali jubilatom życzenia dalszych lat życia w dobrym zdrowiu, nieustającej zgodzie i miłości. Odznaczenia państwowe oraz wyrazy uznania otrzymało 12 par. Państwo Dolakowie, Dynysiukowie, Goleniowie, Kozaczukowie, Królczukowie na Falscy, Prończukowie, także Rejterowie, Sajeccy, Sergijukowie, Szewczukowie i Wróblowie.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Rhythm is a Dancer to Snap w Radiu Bon Ton. W rytmie dnia za 22 minuty 16, za chwilę Marcin Petruk i wiadomości dla kierowców.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Polska to jeden z tych krajów Unii Europejskiej, w którym w ostatnich latach wprowadzono najwięcej zaostrzeń przepisów drogowych. Czy wpłynęło to na statystyki? Owszem, ale niestety nie tak, jak wszyscy oczekiwali, jeżeli zestawimy się w gronie państw wspólnoty. W 2025 roku na naszych drogach zginęło 1660 osób, natomiast w tym tylko do końca maja kolejnych 508. Co prawda nastąpił spadek w krajowych statystykach, ale wszystko wskazuje na to, że Polska osiągnie pierwszy raz w historii rezultat niższy niż średnia krajów Unii Europejskiej. I teraz na pewno wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego się tak dzieje, skoro mamy wysokie mandaty, nie możemy już zbijać punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, pijani kierowcy tracą samochody, a wobec młodych stosuje się coraz więcej restrykcji. Eksperci od bezpieczeństwa są zgodni w tym, że powodu należy szukać niestety w mentalności i buntowniczym nastawieniu do przepisów części kierowców, zwłaszcza tych, którzy łamią przepisy cyklicznie mimo utraty uprawnień.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Rubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Mikaja w rytmie dnia w Radiu Bon Ton. Za 9 minut 16. I za 9 minut zapraszamy na najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Do 16 jeszcze Teddy Swims oraz Alanis Morissette.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama.
8: Jest 16, czas na wiadomości w Radiu Wąton.
9: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki. Sezon może się szybko skończyć. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
10: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
11: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
10: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
9: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
12: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem wysiedzieć w ławce w szkole.
9: Ponad milion dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
1: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
13: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
9: Bo zaraz mają przyjść upały.
14: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Pogoda w Chełmie, no taka niezdecydowana.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: 4 po 16. Jarek Hołota, witam na ostatniej prostej w rytmie dnia. Przed nami ostatnie wspólne hity, szybkie podsumowanie poniedziałku i zapowiedź tego, co dla was szykujemy na wieczór. Tę godzinę rozpoczyna Modzio, za chwilę pojawi się Milki razem z Davidem Guettą. Będzie też Dawid Podsiadło.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Michelle i Strong Enough w rytmie dnia w Radiu Ponton. 20 minut po godzinie 16 na naszych zegarach. Badacze z Uniwersytetu w Zurichu odkryli, że ludzie, którzy po powrocie z pracy poświęcają chociaż 15 minut na całkowite odcięcie się od technologii, deklarują znacznie wyższy poziom życiowej satysfakcji. Zamiast od razu po wejściu do domu odpalać telewizor czy sprawdzać wiadomości, zróbcie sobie kubek dobrej herbaty, spójrzcie przez okno i po prostu posłuchajcie naszej muzyki. Już za chwilę Cato i John, będzie też Gypsy Go i For Money. To wszystko jeszcze przed 16.30, przed wiadomościami sportowymi, lokalnymi.
1: Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
7: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: Bonton Radio Sport.
14: Sport Marcin Petruk. Czworo zapaśników cementu Gryfa Chełm zakończyło już udział w akademickich Mistrzostwach Świata w Brazylii, a wrócili z nich z 3 medalami, czyli złotem Danieli Tkaczuk, srebrnym Alicji Wojewódzkiej i brązowym Olgi Padoszek, a także 5. miejscem Huberta Sidoruka, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
15: Są to bardzo dobre informacje, ponieważ jechali nasi zawodnicy do Brazylii z takim założeniem, żeby zdobyć przynajmniej 2 medale z takiej imprezy rangi światowej, ponieważ na nasz jubileusz brakowało nam 2 medali, żeby spiąć to taką okrągłą liczbą 60 medali na 60-lecie naszego klubu. Udało im się to z naddatkiem, bo mamy już w tej chwili 61 medali z imprez mistrzowskich międzynarodowych.
14: Z kolei w sobotę w Strupinie Dużym odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Dzieci i Młodzików, gdzie reprezentacja cementu Gryfa zdobyła aż 22 medale. Ponownie Zdzisław Biały.
15: Złote medale zdobyli w grupie młodzików Stella Kozak, Lena Kutarba, Eliza Mękalska, Lena Chudzicka i Amanda Molenda. Natomiast w grupie chłopców złote medale zdobyli Gąsiorowski Adam, Przetak Jakub, Palczyński Maksymilian, Sierpiński Marcel, Zabuchrzycki Wojciech, Kotek Daniel i Oczkowski Szymon. Natomiast w grupie dzieci złotymi medalami mogą się cieszyć Lena Słowik i Włoszczuk Hanna. Natomiast w grupie chłopców Hans Filip, Wilamowski Jan, Wilamowski Adam, Ciejak Wiktor, Kacper Gałęza, Mazur Bartłomiej, Rusinek Adam i Bednarski Jan.
14: Wspólnie reprezentacja cementu Gryfa Chełm zajęła 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej. Zmieniamy dyscyplinę. 2 nasze czwartoligowe zespoły zakończyły już walkę o punkty w sezonie 2025-2026. Komplet Oczek dopisał do konta Start Krasnystaw, który 2-1 pokonał u siebie wicelidera grupy, czyli Lewart Lubartów. Porażką rundą rewanżową zakończył natomiast Bóg Hanna, który po zaciętym meczu uległ na wyjeździe Tomasowi Tomaszów Lubelski 3-4. 5 lipca swój pierwszy zagraniczny pojedynek MMA stoczy Ernest Dorosz. Wychowanek Mluksu Włodawa oraz kilkukrotny mistrz Polski w zapasach weźmie udział w gali Levels Fight League w Amsterdamie i zmierzy się z futerem Van Buzelem.
0: Zawodnik ma rekord 3-0. Wychodzi się z kickboxingu, więc jego stójka będzie dominującą płaszczyzną. Jako że moje są zapasy, to na pewno skorzystamy z mojej mocnej strony, a jego słabej. Jak do tej pory przygotowania idą bardzo dobrze, szykuję się już od dłuższego czasu. Próbowałem znaleźć jakąś walkę, ale niestety nie udawało się. Cały czas ktoś nam odmawiał, więc jestem bardzo zadowolony, że tego 5 lipca stoczę ten pojedynek przed wakacjami. W wakacje odpocznę i po wakacjach widzimy się ponownie. No tak jak mówię, jeśli chodzi o plan na walkę, to będzie to prawdopodobnie obalenie i skończenie w parterze.
14: Ostatni dotychczasowy zawodowy pojedynek Ernest Dorosz stoczył 14 lutego podczas gali TFL, gdzie w pierwszej rundzie pokonał Daniela Lisiewicza. Dobiegł końca sezon w piłkarskiej chełmskiej klasie A, ale ostatnia kolejka była tylko formalnością dla liderów. Pewna awansu granica Dorochusk pozostała niepokonanym wiosennym liderem i dopisała do konta komplet punktów po wygranej 4-2 ze Zniczem Sienica Różana. Z przejścia do wyższej ligi oficjalnie cieszy się już także Orzeł Srebrzyszcze, który sezon przypieczętował wygraną 4-3 nad Unią Białopole. Zmagania w pierwszej wojewódzkiej lidze juniorów zakończył natomiast zespół Chełmianki prowadzony przez Pawła Fornala. W ostatnim domowym spotkaniu Biało-Zieloni 2-0 pokonali rywali z Tomaszowi Tomaszów Lubelski.
16: Spotkanie bardzo ciężkie, bardzo niewygodny przeciwnik. Charakter tego spotkania też był na wyższym poziomie, bo wygrana pozwalała nam przeskoczyć drużynę z Tomaszowa o jedno oczko i tak naprawdę zagwarantować sobie w 100% miejsce w pierwszej lidze wojewódzkiej. To nam się udało, więc brawo i gratulacje dla chłopaków. To było ich ostatnie spotkanie w tej kadrze. Rocznik 2009 odchodzi już z juniora młodszego, także cieszę się, że miałem przyjemność prowadzenia tej drużyny. Cieszę się, że zrealizowaliśmy cel, jakim było utrzymanie w pierwszej lidze wojewódzkiej.
14: Mówił trener Paweł Fornal. Sezon 25-26 juniorzy Chełmianki zakończyli na 5. lokacie.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
17: Bonton Radio. W rytmie dnia.

sukcesie singla Graceland przyszedł czas na nowość od Yearbox Babylon. W rytmie dnia w Radiu Ponton za 23 minuty 17 na naszych zegarach. Już za kilka minut na naszej antenie przyjrzymy się bliżej tematom zdrowia, profilaktyki i codziennego dbania o dobrą formę. Janek Zieliński jest już w pełnej gotowości i zaprasza na dzisiejsze niezwykle ciekawe wydanie audycji Witamina FM. Już za chwil kilka, tymczasem Mr. Zup w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Regularnie na naszej antenie zachęcamy Was do oddawania krwi w miarę możliwości. Wiele wywiadów, zaproszeń na wydarzenia. Najbliższe zresztą już w sobotę nad Zalewem Żółtańce, kiedy kolejny raz odbędzie się motokropla. My dzisiaj jednak pochylimy się nad statystykami. Janek Zieliński, zapraszam. Wczoraj miał miejsce Światowy Dzień Krwiodawcy, podczas którego przypominano, że nie istnieje sztuczny zamiennik krwi i tylko człowiek może podarować ten życiodajny płyn innemu człowiekowi, a konkretniej to trzem, bo tyle osób może być zaopatrzonych z jednej donacji. W pobieranych 450 ml mamy i krwinki, i płytki, i osocze. To one pomagają potrzebującym, w szczególności przy krwotokach, operacjach czy leczeniu raka. Przy wielu przypadkach. Także z naszego gestu mamy uratowanych trzech ludzi. Ale oczywiście poza satysfakcją krwiodawcy są inne przywileje. Wśród nich są 2 dni wolne z pełnym ekwiwalentem płacowym oraz posiłkowym na 4500 kalorii. Mężczyźni mogą oddać krew 6 razy do roku, kobiety 4 razy, a najkrótsze odstępy między donacjami mogą wynosić 8 tygodni. Co istotne, o czym powiem za chwilę, krew można oddawać do 65 roku życia. W piątek Ministerstwo Zdrowia podało do informacji, że 650 tysięcy honorowych dawców krwi dokonało 1 600 000 donacji w roku 2025, co, jeżeli moje matematyczne umiejętności potwierdzają, daje nam 720 tysięcy litrów krwi. Dodatkowo Główny Urząd Statystyczny ustalił, że rok do roku liczba donacji zwiększyła się o 2,8%. Ponadto coraz częściej pojawiają się akcje skierowane do studentów czy dorosłych uczniów szkół ponadpodstawowych, aby dokonywać odmładzania populacji honorowych dawców krwi oraz zwiększać możliwości polskiego systemu zdrowia. Wyzwań nie brakuje, a dodatkową krwią w bankach na czas na przykład kryzysu raczej nikt nie pogardzi. W końcu żyjemy w niespokojnych czasach. Dlatego resort zdrowia planuje przeznaczyć znaczne środki, około 130 milionów złotych na najbliższe 5 lat w celu podniesienia naszej samowystarczalności w posiadanych zasobach krwi. Terenowych akcji poboru nigdy nie brakuje w naszym regionie, dlatego słuchajcie Radia Bon Ton, by nie przegapić wiadomości o najbliższych akcjach, a na ten moment dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia i zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Bon Ton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Alvaro Soler i Monika Lewczuk i Libre w rytmie dnia w Radiu Boton. Za 7 minut 17 zegar w naszym studiu nieubłagalnie zbliża się właśnie do godziny 17, a to znak, że mój czas antenowy w rytmie dnia dobiega końca. Jarek Hołota, dziękuję wam za ten wspólnie spędzony poniedziałkowy czas. Pamiętajcie, by wieczorem rozpieścić swoje psiaki z okazji ich święta. Dziś ogólnopolski dzień dogoterapii. No to trzymajcie się zdrowo, ciepłego wieczoru i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
2: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
1: Reklama.

0: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
1: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? No to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
0: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
2: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość. Walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem. Staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
0: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Poważny wypadek na Krajowej 17 w Łopienniku nad Rzecznym. Osobówka zdarzyła się z ciężarówką. Jedna osoba została ciężko ranna i śmigłowcem LPR trafiła do szpitala. Hieronim Zonik świętuje 35 lat na czele samorządu Siedliszcza. Funkcję wójta objął w 1991 roku, a po odzyskaniu praw miejskich przez Siedliszcze w 2016 został już burmistrzem. Dziś jest jednym z najdłużej urzędujących samorządowców w województwie lubelskim.

0: stopni. Od jutra każdego dnia coraz cieplej. W weekend ma być upalnie.
1: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
2: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon Ton.
1: Jarek Hota, witam w poniedziałek, w samym środku czerwca. Wiem, początek tygodnia bywa trudny, ale na 104,9 FM mamy sprawdzony lek na poniedziałkową handrę. Odpalamy naszą muzyczną kartkę z kalendarza z datą 15 czerwca i sprawdzamy, jakie genialne historie i rocznice wydarzyły się właśnie tego dnia. Naszą podróż zaczynamy w roku 1941. 15 czerwca na świat przyszedł Harry Nilsson, amerykański wokalista, kompozytor i jedna z najbardziej barwnych postaci sceny lat 60. i 70. Choć odszedł w 1994 roku, dziś wspominalibyśmy jego 85. urodziny. To jego niesamowity, czysty głos stoi za takimi nieśmiertelnymi radiowymi klasykami jak przepiękny Without You czy niezwykle optymistyczne Everybody's Talking. Przenosimy się do roku 1946. 15 czerwca urodził się Noddy Holder, charyzmatyczny wokalista, gitarzysta i absolutna ikona brytyjskiego glam rocka, lider formacji Slade. Noddy kończy dzisiaj równe 80 lat. Jego potężny, drapieżny wokal i super chwytliwe ryfy w taki

takich jak Far Far Away czy My Oh My to absolutny fundament radiowego grania z szalonych lat 70. W kalendarzu zapisujemy przełomowy rok 1965, dokładnie 61 lat temu w Nowym Jorku Bob Dylan wszedł do studia nagraniowego, by zarejestrować swój absolutnie przełomowy rockowy hymn, utwór Like a Rolling Stone. Ta kompozycja całkowicie zmieniła oblicze muzyki popularnej, udowadniając, że radiowy singiel może trwać ponad 6 minut i nieść za sobą potężny poetycki przekaz. Magia w czystej postaci. Zaglądamy do roku 1976. Dokładnie 50 lat temu w angielskim Middlesbrough urodził się Gary Lightbody, lider, wokalista i główny kompozytor indie rockowej formacji Snow Patrol. Jubilat świętuje dzisiaj swoje 50. urodziny. To właśnie on napisał jeden z najpiękniejszych, najbardziej przestrzennych i wzruszających radiowych hitów XXI wieku, utwór Chasing Cars, który do dzisiaj generuje gigantyczne emocje przy każdym odsłuchu. Smutna kartka z roku 1996, dokładnie 30 lat temu, świat muzyki jazzowej i popowej stracił wielką legendę. W wieku 79 lat zmarła Ella Fitzgerald, pierwsza dama piosenki, obdarzona nieskazitelnym głosem i genialnym wyczuciem rytmu. Jej interpretacje amerykańskich standardów na zawsze pozostaną w radiowym krwiobiegu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym globalnym megahitem z roku 1994, który w połowie lat 90. dosłownie zdemolował stacje radiowe i listy przebojów na całym świecie. Dokładnie 32 lata temu, w czerwcu 1994 roku, szkocki kwartet pop-rockowy Wet Wet Wet celebrował kolejny tydzień absolutnej dominacji na szczycie brytyjskiej listy przebojów ze swoim nieśmiertelnym hitem Love Is All Around. Piosenka nagrana na potrzeby kultowego filmu Cztery wesela i pogrzeb spędziła na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii niesamowite 15 tygodni z rzędu. Ten niezwykle melodyjny, ciepły i ultrachwytliwy numer z charakterystycznym wokalem Martiego Pilowa to absolutny radiowy evergreen, który idealnie pasuje do czerwcowego słońca za oknem i natychmiast poprawia humor od pierwszych sekund. Zamykając to poniedziałkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i stawiamy na 100-procentowego globalnego pewniaka, którego w hełmie zna i nuci absolutnie każdy. Skoro zaczynamy właśnie nowy tydzień na 104,9 FM w głośnikach Radia Bon Ton, musi wybrzmieć utwór z najwyższej półki. Podkręcamy potencjometry w prawo i z pełnym luzem ruszamy w nowy tydzień. Przed Wami Wet Wet Wet.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło mądrze jeść. Marcin Dorociński.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. Po godzinach.

0: reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
7: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
9: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
10: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
2: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton o 17.30. Zapraszam. Poważny wypadek zablokował dziś rano drogę krajową numer 17 w Łopienniku nad Rzecznym przed 7 rano. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką na miejscu. Natychmiast zjawiły się służby ratunkowe. Kierowca osobówki został zakleszczony w roztrzaskanym aucie. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, by wyciąć poszkodowanego. W akcji brali udział ratownicy z Kresnego Stawu oraz ochotnicy z Krzywego i Łopiennika Dolnego.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 51-letni kierujący osobówką zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym, którym kierował 47-latek. Kierujący samochodem osobowym został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Lublinie.
2: O ustaleniach policjantów mówi podkomisarz Anna Huszcza z Komendy Powiatowej w Kresnym Stawie. Na miejsce przyleciał helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał kierowcę do szpitala. Kierującemu ciężarówką nic się nie stało. 12 czerwca minęło dokładnie 35 lat od momentu, gdy Hieronim Zonik po raz pierwszy objął funkcję włodarza gminy. Jubileusz ten jest nie tylko ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności Siedliszcza, ale także jednym z najbardziej znaczących przykładów samorządowej ciągłości w województwie lubelskim. Samorządowa droga Hieronima Zonika rozpoczęła się wraz z odrodzeniem samorządu terytorialnego na początku lat 90. Najpierw pełnił funkcję radnego oraz pierwszego przewodniczącego Rady Gminy Siedliszcze. Następnie już 12 czerwca 1991 roku został powołany przez ówczesną Radę Gminy na stanowisko wójta. I od tego czasu nieprzerwanie kieruje samorządem, ciesząc się zaufaniem mieszkańców. W wyborach samorządowych w 2024 roku uzyskał mandat do sprawowania urzędu po raz 10. Przełomowym momentem zarówno dla jego kariery, jak i dla samej miejscowości był 1 stycznia 2024 2016 roku po blisko 195 latach siedliszcze odzyskało prawa miejskie, a Hieronim Zonik objął funkcję burmistrza. Dzisiaj należy do grona najdłużej urzędujących samorządowców w województwie lubelskim.
12: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: W gminie Izbica doszło do zmiany na jednym z kluczowych stanowisk związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. Funkcją gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej przestał pełnić Wiesław Krzysztoń, który 11 czerwca złożył rezygnację. Tego samego dnia burmistrz Izbicy Jerzy Lewczuk powołał na to stanowisko Tomasza Barczuka, kierownika referatu budownictwa, inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska Urzędu Gminy Izbica. Nowy komendant będzie odpowiadał m.in. za koordynację działań jednostek OSP, nadzór nad ich gotowością operacyjną, organizacją szkoleń oraz współpracą z Państwową Strażą Pożarną. To stanowisko odgrywa ważną rolę w systemie bezpieczeństwa gminy, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, które wymagają szybkiej reakcji służb ratowniczych. Miłośnicy muzyki ulicznej i klimatu dawnych podwórek mają swoją szansę na scenie festiwalu dwudziestolecia międzywojennego Retrofest 2026. Organizatorzy ogłosili nabór do konkursu kapel ulicznych i podwórkowych, który ma wyłonić zespoły potrafiące w nowoczesny sposób ożywić przedwojenne melodie i miejskiego folkloru. Wydarzenie odbędzie się 9 sierpnia na scenie plenerowej placu doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie. Organizatorzy zapraszają kapele, które czują klimat ulicy i potrafią porwać publiczność zarówno warszawskim, jak i lokalnym, chełmskim brzmieniem. Na najlepszych będą czekały nagrody finansowe 3000 zł za pierwsze miejsce, 2000 za drugie i 1500 za trzecie. Przyznana zostanie również nagroda specjalna dyrektora Chełmskiego Domu Kultury. Zgłoszenia można przesyłać do 10 lipca na mailowy adres HDK-u. Wystarczy przesłać formularz oraz nagranie, nawet amatorskie. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie Chełmskiego Domu Kultury.
6: Bon Ton Radio. Po godzinie

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj wracamy na naszą Ziemię i cofamy się o kilkanaście, a dla niektórych nawet kilkadziesiąt lat. Nie do czasów dinozaurów, nie do średniowiecza, ale do epoki, która dla młodszych słuchaczy może wydawać się równie egzotyczna. Do czasów, gdy nie było Google Maps, Bookinga, TripAdvisora ani smartfonów. Brzmi niewiarygodnie, a jednak jeszcze całkiem niedawno ludzie wyjeżdżali na wakacje bez dostępu do internetu i co ciekawe, całkiem dobrze sobie radzili. Dziś planowanie podróży zajmuje często kilka minut. Wpisujemy nazwy miejscowości, sprawdzamy zdjęcia, opinie, pogody, ceny noclegów i gotowe. Mamy wrażenie, że znamy miejsce jeszcze zanim do niego dotrzemy. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś chciał pojechać nad morze, kupował przewodnik turystyczny albo mapę. Informacji szukało się w książkach, czasopismach, czasem w bibliotekach. Cennym źródłem wiedzy byli znajomi, którzy już gdzieś byli. To oni polecali pensjonat, plażę czy trasę wycieczki. Było w tym sporo niepewności. Niekiedy przyjeżdżało się do miejscowości i dopiero na miejscu szukało noclegu. Czasem trafiało się świetnie, czasem niekoniecznie. Ale właśnie ta nieprzewidywalność była częścią podróży. Co ciekawe, brak technologii zmuszał nas do lepszego poznawania świata. Żeby gdzieś dojechać, trzeba było wiedzieć, gdzie znajduje się dane miasto, przez jakie miejscowości przebiega trasa i w którą stronę świata właściwie jedziemy. Dziś telefon prowadzi nas niemal za rękę. Wygodne? Oczywiście, ale przy okazji coraz rzadziej patrzymy na krajobraz, coraz rzadziej zwracamy uwagę na rzeki, wzgórza czy kierunki świata. A przecież przez tysiące lat człowiek orientował się w terenie właśnie dzięki obserwacji otoczenia. Słońce, gwiazdy, ukształtowanie terenu czy bieg rzek był naturalnym GPS-em naszych przodków. Nie oznacza to, że dawniej było lepiej. Technologia rozwiązała mnóstwo problemów. Warto jednak zauważyć, że kiedyś podróż zaczynała się dużo wcześniej niż dziś. Zaczynała się już podczas planowania, studiowania map i wyobrażania sobie miejsca, którego jeszcze nie widzieliśmy. A może właśnie dlatego świat wydawał się większy, bo nie wszystko było dostępne od razu, nie wszystko można było sprawdzić jednym kliknięciem i może czasem warto pozwolić sobie na odrobinę niewiedzy, zostawić miejsce na odkrywanie, bo planeta, na której żyjemy, nadal potrafi zaskakiwać, nawet jeśli mamy ją całą w telefonie. A największa frajda to taka, kiedy jedziemy gdzieś daleko, daleko, daleko, bierzemy mapę postaci papieru i mamy obok pilota, który kompletnie nie wie, co z nią zrobić. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
4: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
5: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Nowoczesne instalacje, automatyka budynkowa, systemy Smart Home. Już 16 i 17 czerwca Branżowe Centrum Umiejętności w Chełmie zaprasza na konferencje i warsztaty branżowe Inteligentny Dom. W programie praktyczne prezentacje, warsztaty z ekspertami oraz spotkania z przedstawicielami wiodących systemów Smart Home. To doskonała okazja dla instalatorów, elektryków, projektantów i firm wykonawczych, by poznać najnowsze technologie oraz rozwiązania stosowane w inteligentnych budynkach. Nie przegap tego wydarzenia. Szczegóły i formuły. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie bcu.helm.pl. Zapraszamy do Hełma 16 i 17 czerwca.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej, miejski audyt w szpitalu, w którym pracuje radny KO i czarny dzień szefa PKOL Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Policjanci wiedzą już, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
1: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
0: Sprawą zajmuje się prokuratura. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy młodego lekarza i zarazem radnego KO Dawida Kacprzyka. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
2: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
0: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W szpitalu południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
3: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku Piesiewicz zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego z USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
4: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
0: Kancelaria prezydenta tłumaczy zwłokę rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca po zakończeniu Wimbledonu. Dla polskiego tenisa są to natomiast wyjątkowo dobre tygodnie, bo najpierw Maja Chwalińska dotarła do finału Roland Garros, a teraz Kamil Majchrzak wygrał turniej na trawie w Holandii. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Oczywiście nie ma co porównywać turnieju Fertohenbosch do Rolanda Garrosa, bo to była impreza rangi ATP 250. Ale dla Kamila Majchrzaka to życiowy sukces.
8: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. Jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery.
7: Zwycięstwo Majchrzaka jest o tyle cenne, że turniej był silnie obsadzony. W ćwierćfinale, półfinale i finale pokonał zawodników z czołowej dziesiątki rankingu. W meczu o tytuł ograł rozstawionego z dwójką Australijczyka Alexa de Minora.
8: Wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik.
7: Alexa de Minora.
8: Wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik. Jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim

0: panuje, a czasem dzieje się coś zupełnie innego. A mecz raczej łatwy nie będzie. Egipt ostatnio zremisował z Hiszpanią, przegrał jedną bramką z Brazylią. No wiemy, czego się spodziewać.
1: Mecz Belgii z Egiptem o 21:00, a Iranu z Nową Zelandią o 3:00 w nocy.
2: Noc deszczowa wszędzie poza zachodem kraju, a jutro przelotny deszcz na północy i wschodzie, ale przejaśnień nigdzie nie zabraknie. A na termometrach zobaczymy od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
3: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Chełmie, ulica Lwowska 79A. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
12: Bonton.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. W piątek o godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie odbędzie się spotkanie z Anną Kaźmierak, polską ilustratorką, projektantką i autorką, która w swojej twórczości potrafi ożywić zapomniane rymowanki oraz nadać ludowej tradycji zupełnie nowe, współczesne odcienie. Spotkanie to będzie opowieścią o pasji, poszukiwaniu natchnienia w tradycyjnym rzemiośle, bliskości z naturą oraz o procesie powstawania unikalnych książek obrazkowych, które zachwycają zarówno najmłodszych czytelników, jak i dorosłych odbiorców na całym świecie, czego doskonałym przykładem i dowodem są nagradzane publikacje artystki takie jak Gdzie ty jesteś, koguciku, czy porywająca graficznie Turonie, Żandary, Herody, Wiejska maskarada. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu kulturalno-edukacyjnego zatytułowanego Ilustracja 2.0, który stawia współczesną polską ilustrację oraz komiks w samym centrum wielopokoleniowych działań. Głównym celem tego szeroko zakrojonego przedsięwzięcia stworzonego przez włodawską księżnicę jest rozwijanie umiejętności interpretacji języka obrazu oraz pokazanie, w jaki sposób wizualne formy narracji dopełniają literaturę i pomagają nam wszystkim w głębszym zrozumieniu otaczającego świata. W ramach tej inicjatywy zaplanowano bogaty program bezpłatnych wydarzeń, od spotkań autorskich przez warsztaty, szkolenia po wystawy prac, a większość odbędzie się po wakacjach.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: W Bliżej Kultury cykl Ślady Przeszłości. Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam. Czerwiec 1794 roku. Trwa insurekcja kościuszkowska. Losy Rzeczypospolitej ważą się na każdym froncie, a zapach prochu unosi się w powietrzu. Dzisiaj zabieramy Was w podróż w czasie na przedpola Chełma. 8 czerwca rozegrał się tam dramat, który zadecydował o losach całego regionu. Ale ta bitwa to przede wszystkim historia jednego człowieka. Człowieka o niezwykłym życiorysie, który na polach pod Chełmem oddał to, co miał najcenniejsze. Zapraszamy na opowieść o bitwie pod Chełmem i jej niezapomnianym bohaterze, pułkowniku Michale Chomentowskim. Mówi Zbigniew Lubaszewski, historyk, regionalista.
4: Starcie było między oddziałami polskimi i rosyjskimi i rzeczywiście jest to wydarzenie, które nawet trafiło do podręczników historii. Jest to jedno z nielicznych wydarzeń związanych z Chełmem, które w podręcznikach historii można odnaleźć. Okoliczności bitwy były dosyć interesujące, zresztą jak sam przebieg insurekcji kościuszkowskiej. Warto dodać, że dosyć wcześnie szlachta chełmska zdecydowała się na akces do ogłoszonej w Krakowie insurekcji, bo już 6 kwietnia 1794 roku w trakcie takiego zjazdu szlachty, ale również koncentracji oddziałów powstańczych, przed wybuchem powstania w Chełmie stacjonowały oddziały powstańcze, które zdecydowały się właśnie na udział w walce. Ogłoszono akces szlachty chełmskiej do powstania, no i oczywiście rozpoczęły się przygotowania do walki.
3: I tu na scenę wkracza nasz główny bohater. Kim właściwie był Michał Chomentowski? To był prawdziwy radykał. Kiedy wraca do kraju w 1794 roku, natychmiast rzuca się w wir konspiracji. Współtworzy tajny Związek Rewolucyjny i staje się jednym z głównych organizatorów i inspiratorów insurekcji warszawskiej, która oswobodziła stolicę. Był tak bezkompromisowy, że popadł w konflikt z samym Janem Kilińskim, który kazał go nawet na chwilę aresztować. Ostatecznie trafia jednak pod skrzydła Kościuszki, który awansuje go na pułkownika i wysyła z misją na Lubelszczyznę, prosto do Chełma.
4: Ostatecznie te siły rosyjskie okazały się dosyć znaczne, bo około 16 tysięcy żołnierzy plus 24 działa, były to dosyć spore siły, które musiał zatrzymać generał Zajączek, który sam dysponował dosyć skromnymi siłami, bo ostatecznie około 6 tysięcy regularnego wojska i około 2 tysiące właściwie ochotników, kosynierów, pikinierów oraz 14 dział.
3: I tak docieramy do pierwszych dni czerwca 1794 roku.
4: Walka rozpoczęła się około 10. Polskie pozycje były rozłożone na wschód od Chełma, w rejonie dzisiejszej cementowni, gdzie znajdowało się dosyć spore wyniesienie, które ostatecznie zniknęło w wyniku działalności cementowni już po II wojnie światowej. No i na tych pozycjach między innymi pojawił się Michał Chomentowski. Otrzymał również kilka dział, które miały tutaj na takiej wysuniętej pozycji zatrzymywać Rosjan.
3: Niestety współdziałanie polskich oddziałów pozostawiało wiele do życzenia. Polskie ataki na innych odcinkach gasły. Niektóre jednostki zaczęły się przedwcześnie wycofywać. Chomentowski z coraz większym trudem utrzymywał pozycję, a wokół niego szalało piekło. Rosyjska artyleria zalała wzgórze ogniem.
4: Michał Chomentowski trwał na swojej pozycji i w zasadzie to jego rola była tutaj dosyć istotna, że przez te pierwsze godziny właściwie oddziały rosyjskie nie mogły przełamać obrony polskiej. Około godziny 17 niestety doszło do tragedii. Pułkownik Michał Chomentowski zginął w trakcie walki. No niestety jego podkomendni wpadli w popłoch, rozbiegli się w panice, porzucając nawet jedną z armat. No i Rosjanie zaczęli zbliżać się już do Chełma. Wtedy kończył się mniej więcej na linii Górki Chełmskiej, w rejonie Bramy Uścił-Łuckiej. Tutaj ustawiono ostatnią linię obrony, aby zatrzymać Rosjan. Z opisu wynika, że doszło nawet do dramatycznej walki na bagnety. No niestety oddziałom polskim nie udało się zatrzymać Rosjan. Rosjanie wdarli się do miasta, zdewastowali miasto, spalili między innymi archiwum. Tylko dzięki odpowiednim działaniom niektórych dowódców udało się jednak te oddziały polskie skupić i w miarę w porządku wycofać się w stronę Krasnego Stawu.
3: Ta klęska miała ogromne strategiczne znaczenie.
4: Chełm znalazł się pod kontrolą oddziałów rosyjskich. Rzeczywiście bitwa miała dosyć spore znaczenie dla ogólnego przebiegu powstania, gdyż klęska pod Chełmem sprawiła, że niestety Lubelszczyzna znalazła się w orbicie operowania wojsk rosyjskich. A biorąc pod uwagę również inne klęski, między innymi pod Szczekocinami, to rzeczywiście sytuacja oddziałów polskich stała się trudna.
3: Choć starcie zakończyło się klęską, sam pułkownik Chomentowski zapisał się w historii jako wzór absolutnego poświęcenia. O jego dramatycznej śmierci pisała później nawet Maria Konopnicka w swoim poruszającym wierszu Po bitwie. Pamięć o nim trwała przez cały XIX wiek pod zaborami, a w XX wieku Chełm oficjalnie uhonorował bohaterów tamtych dni. Dzisiaj zarówno pułkownik Michał Chomentowski, jak i generał Józef Zajączek mają w Chełmie swoje ulice.
4: No i w wielu publikacjach oczywiście przypomina się to starcie jako jedno z ważniejszych wydarzeń insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku.
3: Gdy następnym razem będziecie mijać okolice cementowni w Chełmie, pomyślcie o tym wzgórzu, którego już nie ma. O miejscu, które zniknęło z mapy w wyniku powojennego przemysłu, ale na którym w 1794 roku młody, 34-letni mężczyzna oddał życie za wolną Polskę. Dziękujemy, że byliście dziś z nami w tej podróży w czasie. Słyszymy się w kolejnym odcinku Śladów Przeszłości w Bliżej Kultury. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
3: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
2: Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku, od 12.
5: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś opowiemy historię utworu, który jest esencją filmowego klimatu, zmysłowości i niszczącej siły pożądania. Odkurzamy rok 1989, brytyjskiego wokalistę i aktora Chrisa Isaaca i jego nieśmiertelną, melancholijną balladę Wicked Game.

Wicked Game jest utworem niezwykłym z kilku powodów. Został napisany z myślą o kultowym filmie Dzikość serca w reżyserii Davida Lyncha. Ten film, mroczny, psychodeliczny i jednocześnie romantyczny, idealnie pasował do onirycznej, nieco niepokojącej atmosfery, którą Isaac stworzył swoją gitarą i głosem. Co ciekawe, mimo tego filmowego rodowodu, piosenka początkowo nie była hitem. Potrzebowała małego cudu, by trafić do szerokiej publiczności. Ten cud wydarzył się za sprawą DJ-a z Atlanty, Lee Chainsnuta, który zafascynowany utworem zaczął puszczać go w kółko, ale w wersji instrumentalnej. Dopiero gdy słuchacze zaczęli masowo dzwonić, domagając się wersji z wokalem, wytwórnia musiała zareagować. Piosenka stała się globalnym hitem dopiero w 1990 roku. Ale prawdziwą legendę stworzył teledysk. Czarno-białe ujęcia, piasek, morze i dwoje ludzi. Chris Isaak i supermodelka Helena Christensen. Ten klip, wyreżyserowany przez Herba Ritza, to mistrzostwo stylizacji. Był tak zmysłowy, intymny i piękny, że momentalnie stał się ikoną ery MTV i na zawsze przykleił do utworu aurę erotycznej tajemnicy. Wicked Game to jest ta historia o zakazanej, niebezpiecznej miłości. O tej grze, którą podejmujesz, wiedząc, że może cię zniszczyć, ale nie możesz się powstrzymać. No one loves no one, nobody loves no one. To jest gorzka puenta, która tkwi w tle tej hipnotyzującej melodii. Dziś odkurzamy to arcydzieło zmysłowego rocka, które brzmi, jakby zostało nagrane wczoraj. Zadbajcie o klimat, przygaście światła. Chris Isaak i Wicked Game w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
1: Reklama.
6: Bon ton radio po godzinach.
7: Regret is the soul killer. Everyone fears it. A dream unlived eats the man who feeds it nothing. It breaks him. The chase is the soul maker. A few choose it. A dream pursuit feeds the man who gives it everything. It creates him. Until the giant in the mirror finally appears. Until it's hard to be humble.

0: Lekarz milioner i radny KO Dawid Kacprzyk odchodzi z partii. Inflacja w maju zaskoczyła ekonomistów pozytywnie. Będą też wyniki badania dotyczącego finansowej moralności Polaków. Miriam Lipińska. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i zarazem warszawski radny KO, odszedł z partii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przyjął jego rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O Kacprzyku zrobiło się głośno w związku z jego imponującymi zarobkami jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przepracowanego przez lekarza czasu, bo szpitalne dyżury, które miałyby trwać blisko pół doby codziennie, łączył jeszcze z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego władze Warszawy zarządziły audyt w Szpitalu Południowym. Czasowi pracy Kacprzyka przyjrzy się też rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali. Wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
1: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
0: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego i dodaje.
1: Poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze. Tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
0: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie wyższe były w maju, natomiast koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Jak zapowiedzieli przedstawiciele USA, szczegóły zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni, a oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Genewie. Bombardując Ławrę Peczerską w Kijowie, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes fundacji Humanos Emergency Medical Team, Piotr Skopiec.
2: Zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. No, usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje Ławrę.
0: W ataku Rosji na Ukrainę minionej nocy w sumie zginęło co najmniej 11 osób. I na koniec zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie. Mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
3: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
0: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić podatku VAT, a prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może on zostać odwołany ze stanowiska. Wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamuciego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lamuci objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Politycznie to najważniejszy mecz w pierwszym tygodniu mundialu. Sportowo już niekoniecznie. Iran zagra dziś w nocy z Nową Zelandią. Przylot Irańczyków do Los Angeles i treningi przebiegały spokojnie. Na przedmeczowej konferencji pytania wykraczające poza sprawy meczowe od razu przerywano. Ostatecznie selekcjoner Amir Galenoi do sprawy odniósł się krótko.
6: Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj reprezentować wielki naród oraz dumny i suwerenny kraj. Mam nadzieję, że futbol może przynosić radość i stanie się narzędziem zbliżającym do siebie państwa oraz kultury. Nie jest nam łatwo, ale my, Irańczycy, potrafimy przekuwać trudności w szanse i nie myślimy o niczym innym, jak tylko o niesieniu radości naszemu narodowi. Damy z siebie wszystko, a reszta jest w rękach Boga.
5: Nowozelandczycy całym zamieszaniem wokół wystarczającym występu reprezentacji Iranu na amerykańskiej ziemi starają się nie przejmować, mówi ich trener Darren Baisley.
7: Szczerze mówiąc, traktujemy to jak zwykły mecz. Do każdego przygotowujemy się tak samo i tym razem nie było inaczej. Obejrzeliśmy wiele ich poprzednich spotkań, przyjrzeliśmy się zawodnikom, bo dla nas to jest wielki mecz, to mistrzostwa świata i chcemy się tutaj zaprezentować z jak najlepszej strony i tylko na to się przygotowywaliśmy.
5: Drugi mecz w grupie B zacznie się o 3:00, pierwszy, czyli starcie Belgii z Egiptem już o 21:00.
0: Jutro parasole przydadzą się na północy i na wschodzie, ale w pozostałych regionach padać nie powinno. Do tego w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23.

0: Reklama.
1: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Najstuficiu towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Najstuficiu, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
14: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Puls dnia.
1: Eliza Kudelska na Wosat, zapraszam, jest 19.30. Niepokojące sygnały napływają ponownie ze zbiornika Stańków i rzeki Uherki. W ostatnich dniach odnotowano pojawienie się śniętych ryb, pogorszenie jakości wody oraz intensywny odór. Sytuacja skłoniła przedstawicieli Chełmskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego do powiadomienia odpowiednich służb i zaapelowania o pilne wyjaśnienie przyczyn zjawiska. Jak informuje dyrektor biura Chełmskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Marcin Adamczyk, jeszcze kilka dni wcześniej sytuacja nie budziła większych obaw. Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej 11 czerwca zaobserwowano jednak gwałtowne pogorszenie warunków w zbiorniku. Zdaniem wędkarzy woda stała się mętna, a w powietrzu unosi się nieprzyjemny zapach. Przedstawiciele Chełmskiego Okręgu PZW podkreślają, że stan wód jest niski, a sam zbiornik zasilany jest przede wszystkim przez miejską oczyszczalnię ścieków. O nowej sytuacji zostały już powiadomione Wody Polskie, także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został poproszony o przeprowadzenie kontroli i stwierdzenie, czy nie doszło do ponownego zanieczyszczenia lokalnego ekosystemu. A bo to właśnie kolejny raz, gdy niepokojące rzeczy dzieją się w tym lokalnym środowisku wodnym. Przypomnijmy, ponad 2 tony wyłowionych martwych ryb. To był efekt prac, jakie od 11 lipca 2025 roku prowadzili na zbiorniku w Stańkowie wędkarze zrzeszeni w Chełmskim Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Na niepokojące zjawisko zwrócił wtedy uwagę pracownik Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie i jednocześnie radny powiatowy Marcin Łopacki. Zaniepokoił się tym, że do wód Uherki w pobliżu oczyszczalni ścieków w Białowinie, za którą odpowiada MPGK, trafia podejrzana, gęsta, ciemna substancja. O zjawisku została wtedy powiadomiona chełmska delegatura Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Sprawa dotarła również wówczas do wymiaru sprawiedliwości. W sierpniu 2025 roku prokuratura powiadomiła działaczy zrzeszonych w okręgu o wszczęciu śledztwa w sprawie zanieczyszczenia. Zdaniem śledczych doszło do istotnego obniżenia jakości wody i zniszczenia w świecie zwierzęcym w znaczących rozmiarach. W zawiadomieniu stwierdzono również, że za zanieczyszczenie wód odpowiedzialne jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie, dlatego że do rzeki trafiły nie ścieki oczyszczone, ale nieprzetworzone. Doprowadziło to do śnięcia ryb o łącznej masie nie mniejszej niż 3000 kg, stwierdzono w skierowanym do działaczy wtedy piśmie. Ważne wątpliwości co do działań w tym zdarzeniu miał również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Chełmska delegatura tej instytucji skierowała wówczas do redakcji Supertygodnia pismo, w którym wyjaśniono, że odpowiednie czynności kontrolne zostały przeprowadzone w siedzibie MPGK w lipcu. W czasie kontroli stwierdzono naruszenie przepisów ochrony środowiska, w wyniku czego zastosowano sankcje w postaci mandatu karnego, zarządzeń pokontrolnych oraz skierowanego wystąpienia informującego o nieprawidłowościach do organów ścigania. Przypomnijmy też, że pod koniec kwietnia tego roku nastąpił przełom w sprawie masowego śnięcia ryb w Stańkowie z ubiegłego roku. Prokuratura wznowiła śledztwo. Po miesiącach niepewności i kontrowersyjnych decyzjach sprawa doczekała się nagłego zwrotu akcji. Prokuratura rejonowa w Chełmie, która wcześniej umorzyła postępowanie, wydała 21 kwietnia tego roku zawiadomienie o podjęciu na nowo zamkniętej sprawy. I ta decyzja przywróciła nadzieję lokalnej społeczności i wędkarzom na realne rozliczenie winnych zniszczenia ekosystemu. Jak będzie w tym najnowszym przypadku, do sprawy powrócimy. Krasnostawscy strażacy uratowali sarnę, która utknęła w torowisku przy ulicy Rejowieckiej. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj przed południem. Ktoś zauważył uwięzione zwierzę i natychmiast zadzwonił po pomoc. Dyżurny straży pożarnej od razu wysłał na miejsce zastęp ratowników. Zwierzę niefortunnie zakleszczyło racicę w metalowych elementach przejazdu. Sarna była wycieńczona i bezskutecznie próbowała wyrwać się z pułapki. Strażacy musieli działać szybko, ale też delikatnie, by bezpiecznie uwolnić przestraszone stworzenie. Sarna na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń i od razu oddaliła się. Jak pokazuje ta akcja, strażacy niejednokrotnie ratują życie nie tylko ludziom, ale też zwierzętom, za co należą się słowa uznania. I na koniec informacja o ważnym wydarzeniu, o bezpieczeństwie w pracy i tym, co zrobić, gdy dojdzie do wypadku, będzie mowa podczas bezpłatnego szkolenia online organizowanego przez ZUS i Państwową Inspekcją Pracy. Trwają zapisy na spotkanie skierowane do pracodawców, przedsiębiorców i ubezpieczonych. O szczegółach Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim.
0: Szkolenie odbędzie się 25 czerwca przez internet, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców z regionu, którzy są zainteresowani tematyką wypadków przy pracy. Ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówi dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń z ZUS po wypadku przy pracy. Będzie też mowa o dofinansowaniach z ZUS dla pracodawców, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo pracy w swojej firmie. Natomiast przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy będzie mówił o postępowaniu inspektora pracy w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a część spotkania poświęci też na analizę wypadków.
1: Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w szkoleniu przyjmuje chełmski inspektorat ZUS.
2: Puls dnia. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama. Bonito.

0: idzie zmiana w pogodzie, początek tuż przed weekendem. Finał śledztwa w sprawie morderstwa ortopedy w krakowskim szpitalu i alarmujący raport o dzieciach w sieci. Miriam Lipińska. Po fali chłodu idzie wielki zwrot w pogodzie. Już pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju może być nawet 35 stopni Celsjusza. Według długoterminowych prognoz taki pogodowy trend utrzyma się przez całe lato.
1: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontu spodziewane są okresy z niższą temperaturą charakterystyczną dla powietrza polarnego morskiego od 22 do 25 stopni.
0: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Najcieplejsze mają być sierpień i wrzesień. Krakowski sąd umorzył postępowanie karne przeciwko zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego. To finał sprawy bulwersującego morderstwa, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jarosław W. wtargnął wtedy do gabinetu ortopedy doktora Tomasza Soleckiego i zadał mu kilkanaście ciosów nożem. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że miał ograniczoną poczytalność, a sąd zdecydował o wysłaniu zabójcy na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Wdowa po zamordowanym lekarzu, Iwona Solecka, nie kryła oburzenia decyzją sądu.
2: Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec sześcioletniego chłopca i nikt nie jest winny.
0: Zabójca był pacjentem doktora Tomasza Soleckiego. Miał do niego pretensje o, jego zdaniem, źle przeprowadzoną operację ręki. Domagał się od medyka pieniędzy. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu, mówił w Waszyngtonie minister Przydacz.
3: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Po powrocie do Polski w tej sprawie prezydent będzie chciał spotkać się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by omówić szczegóły amerykańskiej propozycji. Zmieniamy temat. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
4: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
0: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka czy Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Wrocław ma pierwszy rezerwat przyrody. To Las Pilczycki, stanowiący ostoję rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Nowy rezerwat ma powierzchnię ponad 13 hektarów. Jest położony przy ujściu rzeki Ślęzy do Odry. Na termometrach jutro maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku. Przelotny deszcz na północy i na wschodzie, a w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami.
5: 104,9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.
9: Orlon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Hey! Bonton Radio.

0: opiekunka ze żłobka w Opolu z zarzutami. Donald Trump podał datę pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Kończy się szacowanie strat spowodowanych przez przymrozki. Miriam Lipińska. Opiekunka ze żłobka podejrzana o zranienie 2-letniego chłopca. Oksana K. usłyszała już w prokuraturze zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu dziecka. Nie przyznała się do winy. Do przemocy doszło w prywatnym żłobku Autobusik w Opolu. Policję zaalarmowali rodzice chłopca po tym, jak zauważyli obrażenia na jego ciele. Na zabezpieczonym monitoringu z placówki widać, jak Oksana K., opiekująca się grupką dzieci, szarpie 2-latka i ciągnie go po podłodze. Kobieta ma teraz zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny i zawieszone uprawnienia do wykonywania zawodu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł więcej minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
1: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
0: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i zarazem 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Pierwszy ze w sumie 6 klasterów dotyczy praworządności. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta w piątek, oświadczył amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że już teraz kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina jest częściowo otwarta. Dziś Iran i USA podpisały wstępne porozumienie w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec wracamy do kraju. Dobiega końca szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Jak mówi Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, to jednak nie tylko wina przymrozków.
2: Z jednej strony to będzie susza, z drugiej strony to będą przymrozki, ale też proszę pamiętać o cenie paliw, o cenie środków ochrony roślin, o koszcie pracy najemnej, który rolnik musi pomóc, o braku pomocników w gospodarstwach rolnych do pracy przy zbiorach chociażby.
0: Już teraz wiadomo, że nie każdy dostanie odszkodowanie, a rekompensaty nie pokryją wszystkich strat. Dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej i jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, na północy i na wschodzie przelotny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
3: Bonton Radio.

0: resort finansów o wygaszaniu pakietu CPN. Jest opinia biegłych w sprawie podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai. Czy jesteśmy uczciwi, gdy w grę wchodzą pieniądze? Za chwilę wyniki badania. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa 16 czerwca, czyli już jutro. Katastrofa lotnicza w USA w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Tuż po starcie rozbił się bombowiec B-52. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, może odpowiadać karnie za swój czyn. W chwili zabójstwa był poczytalny. To opinia biegłych psychiatrów. Teraz prokurator prowadzący musi zdecydować, czy ta opinia jest wystarczająca i obroni się w sądzie.
1: Czy opinia jest pełna, czy jest jasna, czy nie ma w niej sprzeczności. Jeżeli tych negatywnych cech nie będzie, no wówczas będzie to jedyna opinia biegłych psychiatrów w tej sprawie na ten moment.
0: Do zabójstwa doszło pod koniec kwietnia ubiegłego roku. W Krakowie ruszył proces w sprawie zadośćuczynienia dla ofiary proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego. Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych od archidiecezji krakowskiej. Grzegorz Kozioł.
2: Najpierw Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką, na terenie której w ostatnich latach proboszczem był ksiądz Jan.
3: Sąd okręgowy bielsko-biały nie dopatrzył się żadnego następstwa prawnego diecezji bielsko-żywieckiej odnośnie gwałtów na mojej osobie popełnionych w latach 80.
2: Dlatego, że w latach 80. diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie istniała, a oprawca Szymika był księdzem archidiecezji krakowskiej, do której wtedy należała parafia w Międzybrodziu Bialskim. Ofiara księdza Jana skierowała więc swoje roszczenia wobec kościelnej administracji w Krakowie. Szymik domaga się 20 milionów złotych.
3: Będziemy starali się wykazać, że przynajmniej ksiądz Jan zgwałcił mnie 400-krotnie i stąd taka suma wysoka tego zadośćuczynienia.
2: Ksiądz Jan został wpisany do rejestru pedofilów, a kościelne dochodzenia potwierdziły prawdziwość zeznań ofiary. Duchowny przebywa obecnie w jednym z klasztorów.
0: To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowania dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo on sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
4: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Piesiewicz zapowiedział, że w przyszłym roku zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
5: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
0: Prawie 40% Polaków uważa też, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Na termometrach jutro od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku. Na niebie chmury i słońce na zmianę, popada już tylko na północy i wschodzie.
6: Bonton Radio.